Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Niespokojne godziny za Ukrainą i za wschodnią Polską. Jeden dron dotarł blisko granicy. Blisko czegokolwiek sensownego to my nie jesteśmy, jeśli chodzi o piłkę nożną. W tej prawdzie też przystanek inny niż wszystkie.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Kilka alertów RCB związanych z zagrożeniem z Rosji. Tyle mieliśmy w ciągu ostatnich 12 godzin. Podczas jednego z nalotów na Ukrainę dron spadł w pobliżu Dorochuska. Odrzutowy bezzałogowiec uderzył około 2 km od przejścia granicznego, niedaleko starego terminala po ukraińskiej stronie. Ukraiński MSZ twierdził, że wojna zbliża się do NATO.
0: Prawda Antyradia.
3: Znów nic z tego. Polska przegrała ze Szwecją w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Rywale na swoim terenie pokonali nas 3-1. Według szwedzkiej prasy biało-czerwoni na początku nawet grali groźnie, ale potem się pogubili. To chyba w okolicach 8 minuty, bo wtedy piłka pierwszy raz wpadła do naszej bramki. To z główki. Przed zakończeniem pierwszej połowy wyrównaliśmy, a po przerwie to już poszło. Kolejne dwie bramki dla rywali. Koncentracja na pewno zawiodła, mówi Tymoteusz Puchacz. Nie myślę o rezygnacji, dodaje Jan Urban. A w piątek w Warszawie gramy z Rumunią.
0: Prawda Antyradia.
3: Nie maile, a SMS-y. Najskuteczniejszą bronią cyberprzestępców. Z badania przeprowadzonego w krajach nordyckich wynika, że prawie 1/3 osób dostających SMS-y z podejrzanymi linkami klika w nie. Najczęściej dajemy się nabrać na treści dotyczące codziennego życia, mówi Magdalena Baraniewska z Nimbler.
4: W Szwecji fałszywa informacja o promocji w sklepie z elektroniką skłoniła do kliknięcia 69,4% odbiorców, a w Danii wiadomość o możliwości odbioru leku 58,3%.
3: W Polsce w zeszłym roku operatorzy telefoniczni zablokowali prawie 2 miliony złośliwych SMS-ów.
0: Prawda Antyradia.
3: Co najmniej 13 osób zginęło w pożarze fabryki wyrobów pirotechnicznych w Rosji.
0: Prawda Antyradia.
3: Słupek to może być taki zwykły, metalowy słupek, jak głupek, ale to może być też inteligentna, profesjonalna instalacja. Na tę drugą formułę stawia teraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Będzie testować nowoczesne tablice z e-papierowymi rozkładami jazdy.
5: W ramach pilotażu, który wystartuje w październiku, zamontowanych zostanie 5 e-papierowych tablic. Mają one informować pasażerów o rzeczywistym czasie odjazdów, a także dać im dostęp do komunikatów i map. Dzięki wykorzystaniu baterii i paneli słonecznych mają być one tańsze od elektronicznych wyświetlaczy. Będzie też opcja zdalnej aktualizacji rozkładów bez ręcznej wymiany papierowych wydruków na przystankach. Nowoczesne tablice pojawią się w Katowicach, Mikołowie, Sosnowcu i Tychach. Pilotaż potrwa rok. Magda Poddańczyk, Antyradio.
3: Na zegarach mamy teraz prawie 6:53. To była prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Do 24 stopni dziś na termometrach w Polsce. Najcieplej w Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 22 stopnie w Krakowie i w Katowicach. 21 w Warszawie, Trójmieście i w Koszalinie, a 20 stopni będzie w Rzeszowie. Nigdzie nie powinno padać. Zachmurzenia możliwe przede wszystkim na północy i na zachodzie Polski.

0: magazyn Antyradia.
1: Opolski ratusz ugościł uczniów, pedagogów i psychologów. To podczas konferencji Słowa mają moc, której przewodnim tematem była walka z hejtem.
2: Tomasz Gawlik, psycholog, bardzo mi miło.
1: Tutaj debata na temat hejtu. Jakie hejt przynosi konsekwencje dla młodzieży? No, mówi się wieloma zgłoskami, ale takie najbardziej podstawowe?
2: No na pewno konsekwencje długotrwałego hejtu, no to może być u młodego człowieka gorsze samopoczucie, może to być poczucie samotności, jakiegoś wyalienowania, jeżeli ten hejt jest ze strony rówieśników czy jakichś osób mu znanych, na przykład z klasy, no to powoduje potem takie odrzucenie od grupy, tak? Co też ma swoje konsekwencje w postaci potem właśnie obniżonego nastroju, gorszego samopoczucia, jakiegoś wycofania z innych aktywności.
1: Pan jako psycholog, jak często spotyka się z takimi przypadkami?
2: No myślę, że kilka razy w tygodniu w pracy gabinetowej słyszę od młodych ludzi, że takiego problemu doświadczyli. Myślę, że też często jakby problemem jest przemoc rówieśnicza taka na żywo, nie tylko w internecie, i ta na żywo też niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Natomiast no jednym z problemów, jednych z trudności, o których młodzi ludzie też opowiadają, no to jest właśnie ten hejt w przestrzeni internetowej. Czasami nie jest to główny problem, ale jest to jakaś składowa pojawiających się trudności u młodego człowieka.
1: Jak te formy hejtu się zmieniają?
2: No na pewno więcej jest tego życia teraz w przestrzeni internetowej, więcej tych relacji jest w przestrzeni internetowej, młodzi ludzie komunikują się za pomocą komunikatorów ze sobą, trochę mniej czasu może spędzają ze sobą na żywo, no i to tamten hejt się odbywa, czasami to są jakieś grupy na Messengerze czy WhatsAppie, czasami to są jakieś komentarze pod zdjęciami czy pod relacjami na mediach społecznościowych, no i myślę, że to są takie główne, o których młodzi ludzie mówią, że jakieś obrażanie na tych grupach, czy jakieś komentarze pod relacjami.
1: Są też formy nieoczywiste. W serial Dojrzewanie na przykład mocno to ukazał, że formą hejtu może być na przykład seria emotikonek, gdzie tekst de facto nie jest jednoznaczny.
2: No tak, jak wiemy, język też ewoluuje i przekaz też ewoluuje w przestrzeni internetowej. Często jest to przekaz niewerbalny, tylko wizualny. Jeżeli też mamy do czynienia na przykład ze sztuczną inteligencją, w której można przerobić czyjeś zdjęcie na obraźliwe, no to też będzie forma przemocy, tak? I bardzo dotkliwa dla niektórych osób.
1: Jakie sygnały powinny zwrócić uwagę rodziców, że coś jest na rzecz, że coś jest nie tak?
2: No jakaś zmiana funkcjonowania młodego człowieka. Jeżeli zaczyna funkcjonować on gorzej albo ma jakieś problemy z nastrojem, ze snem, mniej chętnie bierze udział w aktywnościach, które dotychczas lubił, no to by były takie sygnały, które powinny rodzica zaalarmować, że coś się dzieje i zachęcić do rozmowy z dzieckiem.
1: A czy dzieci mają jakieś narzędzia, żeby przed tym hejtem się bronić?
2: Mają. Myślę, że jak każdy człowiek mają, to znaczy mogą no, w pierwszej kolejności porozmawiać z kimś o tym, tak, czy ze sobą nawzajem w grupie rówieśniczej, czy z osobą dorosłą, no a później są takie metody, no, o których my też podpowiadamy, żeby po prostu na to reagować, żeby o tym powiedzieć, żeby to zgłosić na komunikatorach czy na stronach internetowych. Są możliwości do tego, żeby jakiś komentarz zgłosić jako mowa nienawiści, czy jako hejt, jako treści obraźliwe, i z tego też trzeba po prostu korzystać, tak? Blokować osoby hejtujące albo wychodzić z grup, w których ten hejt po prostu jest.
1: Czy on jest coraz bardziej powszechny, czy to jest zjawisko stałe?
2: Myślę, że im więcej czasu spędzanego w przestrzeni internetowej, tym jakby jest tego więcej, tak? Bo jeżeli ktoś głównie relacje swoje opiera w formie takiego kontaktu rzeczywistego, no to też rzadziej będzie spotykał się z hejtem w przestrzeni internetowej, więc wszystko też zależy od tego, ile kto czasu spędza w przestrzeni internetowej.
3: Nazywam się Grzegorz Pawlak, mam 19 lat, jestem przewodniczącym zespołu szkół elektrycznych w Opolu, prywatnie sędzią piłkarskim.
1: No i ze strony, z punktu widzenia młodzieży, jak ten hejt się objawia?
3: Czy przede wszystkim są to słowa, często za mocne, często wulgarne, często powodujące skrajne emocje, przede wszystkim negatywne emocje. A dzisiejszym hejtem, który najczęściej się pojawia, z którym mamy styczność, jest hejt w internecie. Ludzie są anonimowi, myślą, że są anonimowi, bo oczywiście anonimowi nie są, i pozwalają sobie na rzeczy, na które w świecie realnym nie pozwoliliby sobie ze względu na tą wizję tej drugiej osoby, też zobaczenie jej emocji. Natomiast no, w internecie tego nie widać, tak?
1: Czy to zawsze są ludzie, czy to mogą być na przykład internetowe boty? Ofiara hejtu nie wie, że tak naprawdę po drugiej stronie nie ma nikogo, tylko to się dzieje jakby z automatu.
3: Jasne, to się dzieje z automatu, mogą to być internetowe boty, natomiast te internetowe boty muszą być przez kogoś zaprogramowane, tak? One dostały jakieś zadanie, jakiegoś taska do spełnienia, między innymi na przykład hejt, tak? Powodujący bardzo często wyższe wyświetlenia, jakieś odwiedziny strony i tak dalej. Dzisiaj marketingowcy bardzo często stosują bardzo agresywne sztuczki marketingu, aby przyciągnąć do siebie uwagę. No jest to oczywiście bardzo, bardzo niszczące.
1: Wspomniałeś o tym, że jesteś sędzią piłkarskim. Obrywa ci się?
3: Jak najbardziej. Na pewno no jest to takie środowisko, gdzie spotyka się bardzo duża, bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Mówię tutaj o kibicach. Zarówno również piłkarzach. O ile nad piłkarzami, czy nad strefami technicznymi w postaci kierowników drużyn, czy trenerów jesteśmy w stanie zapanować, natomiast no nad kibicami nie zapanujemy, tak? Nie pokażemy jednemu drugiemu kartki i nie odeślemy, że tak powiem, do domu, bo nie mamy do tego prawa. Właśnie to z tamtej strony bardzo często pojawia się największy hejt. O ile na murawach jest tego coraz mniej, też ze względu na wprowadzone przepisy, które chronią teraz sędziów piłkarskich i jest to przestępstwo, będzie ścigane z urzędu, takowe. Natomiast no, w internecie nadal pojawia się wiele takich rzeczy od tych sędziów najbardziej pro, czyli Liga Mistrzów, takich jak między innymi nasz polski Szymon Marciniak, po sędziów B-klasy, gdzie jeżeli wypłynie jakieś wideo, które jest kontrowersyjne, nie zawsze widzimy na nim wszystko, cały proces decyzyjny, który w naszej głowie powstał, pojawia się fala komentarzy o sprzedawaniu meczy, o popełnieniu błędach, często wulgarnych oczywiście.
1: Takie osoby właśnie jak na przykład sędziowie piłkarscy, jest taki stereotyp, że tak często padają ofiarami hejtu, że się na to uodparniają, że spływa po nich jak po kaczce. Czy jest to prawda?
3: Jak najbardziej. Ja bardzo często słyszę, już potrafię się wyłączyć, że tak powiem, skupić się tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na boisku. Nie biorę tego do siebie, bo pojawia się to na tyle często, że po prostu no, wziąłbym to za bardzo do siebie, zaczął o tym myśleć, po prostu pewne rzeczy oczywiście analizuję, przyjmuję konstruktywną krytykę, jeżeli się z czymś zgadzam, próbuję tych błędów później nie popełniać, bo błędy oczywiście się zdarzają, jak każdemu. No natomiast powinniśmy to bardziej okazywać w takich normalnych słowach, niewulgarnych, nieobrażających, wtedy może sędziowie bardziej by patrzyli na to pod kątem swojej samooceny, samokrytyki, a nie pomyślenia, on mnie obraża, więc w sumie ja wszystko zrobiłem dobrze, bo on nie ma prawa mnie obrażać.
1: Jako przewodniczący zespołu szkół elektrycznych spotkałeś się z tym, że któryś z twoich kolegów, koleżanek stał się ofiarą internetowego hejtu?
3: Jak najbardziej. No, kilku w szkołach. Szkoła to jest takie środowisko, które generuje bardzo dużo rozmaitych ludzi. Z jednej, z drugiej strony strefy społecznej. Każdy ma jakieś inne zainteresowania, każdy ma jakieś inne wartości i jeżeli następuje zderzenie, ten konflikt, pojawia się często hejt. Natomiast zarówno szkoła, zespół pedagogów od razu takie rzeczy stłumia w zarodku, jak i również my jako samorząd staramy się zawsze tym ludziom pomóc, być może rozwiązać ten konflikt wewnętrznie, tylko jako uczniowie, żeby nie powodowało to jakichś konsekwencji, no bo tak jak mówię, zawsze każdy może popełnić błąd, jeżeli to nie jest przesada, no to też możemy jako samorząd, jako uczniowie pomóc takiej osobie.
1: A czy ofiara takiej nagonki zawsze ma odwagę, żeby to zgłosić?
3: Oczywiście, że nie ma i właśnie kwestia jest tego typu, że uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką, niejako wyżalając się. I teraz nasza w tym rola, aby móc umieć pomóc tej osobie, aby, że tak powiem, troszeczkę bardziej ją pocieszyć, podnieść na duchu. Niekoniecznie zawsze musi to być pomoc psychologiczna. Jeżeli to jest na niskim poziomie hejtu, ta osoba też jest uodporniona, to zwykłe dobre słowo, wsparcie w tej sytuacji bardzo często pomaga.
1: Czy jest coś takiego jak niski poziom hejtu?
3: Nie ma czegoś takiego jak niski poziom hejtu, bardziej jego niski poziom częstotliwości tego hejtu, tak? Jeżeli tam raz ktoś powie, tak jak mówię, każdy może popełnić błąd moim zdaniem, każdemu może się wymsknąć w nerwach i tak dalej. Jeżeli potem ta osoba przeprosi, widać tą skruchę, no to, że tak powiem, widać, że nie popełni tego błędu w przyszłości.
4: Joanna Rożniewska, Opolska, kurator oświaty.
1: Wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, zarówno jako dyrektorka szkoły, jak i w tym momencie kurator oświaty. No i jakie działania podejmują szkoły z punktu widzenia dyrektora, no i z punktu widzenia kuratora? Jaka jest skala problemu hejtu w województwie opolskim?
4: Ja na pewno mogę powiedzieć o tym, jak to wygląda w placówkach i jak to wygląda wśród młodzieży, ale dodałabym, że to jest jedno z miejsc, w którym żyje młody człowiek. To jest właśnie środowisko szkolne, ale jeszcze jest dom, jeszcze są grupy rówieśnicze i jeśli ktokolwiek oczekuje, że szkoła ten problem rozwiąże jako instytucja, no to się tak nie da. To, co dzisiaj jest najważniejsze w tym spotkaniu, to, że młodzi ludzie sami ten temat podejmują i to jest dla mnie najbardziej istotne, że wspólnie, również w ich zaangażowaniu, czyli jakby ich potrzebami, możliwościami i pomysłami na to, jak można pracować z młodymi ludźmi, mówiąc o tym języku, żeby nie był przemocowy, o tym, jak mogą funkcjonować w sieci, żeby się nie tylko od hejtu uchronić, ale samemu też nie dać się w niego, krótko mówiąc, wkręcić, czy nie być jego autorem, to jest chyba ta największa wartość dzisiejszego spotkania. Dawniej się mówiło nic o nas bez nas i cieszyć się możemy, że to właśnie to zaangażowanie młodych ludzi dzisiaj się pokazuje. To również mierzenie się z takimi zjawiskami jak sztuczna inteligencja, języki modelowania, życie we wszystkich portalach, które powinny być moim zdaniem odpowiedzialne za to, co się w ich sieciach dzieje, a nie zrzucać tego tylko i wyłącznie na użytkowników. To na pewno są takie wyzwania, co do których no jeszcze nawet chyba nie mamy wyobrażenia, jak można je rozwiązać.
1: A w skali województwa jaka może być skala tych zjawisk?
4: Tego się nie da określić, znaczy nie da się zbadać, nawet gdybyśmy przeankietowali wszystkich nastolatków, który z nich na przykład poczuł się ofiarą hejtu. To są szkolne, bardzo często ankiety, które pomagają budować program profilaktyczny. To są informacje zwrotne od młodych ludzi, czy prośba o pomoc, kiedy sami już sobie z tym problemem nie potrafią poradzić. Szkolny psycholog, pedagog, wychowawca. To nie jest mierzalne. To nie jest mierzalne, natomiast to, jak używamy języka, to nie tylko szkoła, to również ta świadomość młodych ludzi, którą należy budować, że to jak rozmawiają między sobą w codzienności, przenosi się również na ich zachowania wobec innych ludzi w tym właśnie języku, który może być zwulgaryzowany, może być przemocowy, może nie być empatyczny.
1: A czy spotkała się Pani z efektem domina, że osoba, która gdzieś tam była spokojna i stała się ofiarą hejtu, po czasie sama stała się oprawcą?
4: Jest to prawdopodobne, tak jak w każdych sytuacjach doświadczeń życiowych, jakiejś traumy, ale też powiedziałabym tak, na pewno naszą rolą, rolą dorosłych jest zarówno w rodzinie, jak i w szkole, jak i w różnego rodzaju środowiskach, w których młodzi ludzie żyją również. Zwracanie uwagi na to, że od nich ten język zależy, tak? Że to są te emocje, które sami dostają, to nie są te emocje, które powinni oddawać. Bardzo banalne pewnie stwierdzenie. Natomiast jeszcze raz mówię, proszę pamiętać, że dzisiaj, zwłaszcza w tym świecie portali społecznościowych, social mediów, to jednak są już boty często, to już są zaczepki, które z komentarzy złapie więcej poplecznictwa. Często wydaje się, że to jest ktoś, a tak naprawdę no to właśnie jest ten sztuczny świat, który stworzyliśmy i on też powtarza nasze mechanizmy językowe.
1: A co nauczyciele jako wychowawcy czy rodzice mogą robić w sytuacji, w której te dzieci nie chcą się zgłaszać po pomoc do dorosłych, wolą jednak pójść do swoich rówieśników?
4: To w ogóle chyba dotyczy dzisiejszego świata młodych ludzi, którzy zawsze to pokolenie, proszę sobie przypomnieć, swoje lata nastolatkowe, to jest to przekonanie, że dorośli im nie potrafią pomóc, że ich nie rozumieją, że są głupsi, mówiąc już tak bardzo, bardzo banalnie, bo to jest bardzo charakterystyczne dla nastolatka, że jest przekonany o tym, że on wie najlepiej, że to jest to są ci najmądrzejsi w społeczeństwie. I ja też zachęcam do tego, żeby się, no krótko mówiąc, nie wstydzić, nie martwić o to, co powiedzą. Jeśli potrzebuje pomocy, naprawdę są całe środowiska, które mogą pomóc profesjonalnie.
1: Kamil Kostka, Antyradio.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pewnego razu odkryto sekret i da.

0: chrupać bez końca. Wafelki Roszen. Perfekcyjnie chrupiące. Po reklamie.
1: Oddech ulgi pewnie dało się usłyszeć w centrum Warszawy. To wieści o referendum dotarły do ratusza. Nie doszli zamachowcy, wychodzą za kaucją. W tej prawdzie też ruch lotniczy, ten w Polsce, rozwija się.
2: Prawda Antyradia.
1: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy. Inicjatorom akcji zabrakło poparcia. Zebrali 111 tysięcy podpisów, to jakieś 20 tysięcy za mało. Pomysłodawca teraz jest rozczarowany już nie tylko Trzaskowskim, ale też jego przeciwnikami, mówi Maciej Wilk.
3: Największe rozczarowanie bez wątpienia jest dla mnie Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby teoretycznie zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów w ramach takiej akcji, ale najwidoczniej uznali, że podoba im się obecny prezydent Warszawy i Rada Miasta i nie potrzeba się włączać w naszą inicjatywę.
1: Zebrane podpisy mają być zniszczone w ciągu kilku dni, ale ruch ponoć nie pójdzie na marne, ma powstać organizacja patrząca władzom stolicy na ręce.
2: Prawda Antyradia.
1: Rekordowe ceny paliw jeszcze się utrzymają, tak mówi Donald Tusk, naciskając na Karola Nawrockiego, żeby podpisał ustawę o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce z tego sfinansować program CPN.
2: Prawda Antyradia.
1: Co najmniej zaskakujący ruch w Wielkiej Brytanii. Policja zapowiedziała zwolnienie wszystkich podejrzanych w sprawie próby ataku na bazę RAF. Wyjdą za kaucją. Na wolność mają nie kontaktować się z innymi. Odezwał się już nawet Donald Trump. Stwierdził, że on by ich nie wypuścił i powtórzył medialne doniesienia. Niedoszli sprawcy mogą być powiązani z Iranem. Wychodzący na wolność wpadli w okolicach bazy, z której korzystają amerykańskie wojska. W skontrolowanych przez zaalarmowane służby furgonetkach miały być materiały wybuchowe.
2: Prawda Antyradia.
1: Latamy dużo. Według danych Eurostatu w sierpniu w Polsce było ponad 50 tysięcy lotów komercyjnych. To o prawie 8% więcej niż rok wcześniej. To daje nam miejsce w europejskiej czołówce, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
4: Polska zajmuje w Unii Europejskiej

0: czwarte miejsce, jeśli chodzi o zestawienia wzrostu rok do roku, tuż po Słowacji, Malcie i Estonii.
1: W tej Unii w sierpniu było ponad 700 tysięcy lotów.
2: Prawda antyradia.
1: Tylko Delta Air Lines coś nie ma szczęścia. Samolot tych linii amerykańskich awaryjnie lądował w Lizbonie. Wrócił do portugalskiej stolicy z nad Atlantyku przez zgłoszony problem w maszynie. To już drugi taki przypadek w kraju w ciągu ostatniej doby. Samo lądowanie zakończyło się bezpiecznie. Na zegarach mamy teraz prawie 6:33. Czas na pełną kulturę w antyradiu. Zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia.
3: Mieszko Drescher, zapraszam. Werewolf z nowym zwiastunem. Robert Eggers, twórca Nosferatu, przeniesie widzów do XIII-wiecznej Anglii. Aaron Taylor-Johnson gra niemego rolnika, który podczas pełni zmienia się w wilkołaka. Lily Rose Depp gra jego żonę, a Willem Dafoe łowcę bestii. Cała trójka spotkała się już na planie Nosferatu. W zwiastunie potwór niestety chowa się przed kamerą. Światowa premiera w Boże Narodzenie. Polska 8 stycznia. Martwe zło, ogień od piątku w abonamencie. Film w reżyserii Sebastiana Wanicka będzie można obejrzeć w popularnych serwisach streamingowych bez opłaty za wypożyczenie. A w nim główna bohaterka po śmierci męża szuka spokoju w domu jego rodziny. Bliscy jeden po drugim zostają opętani i zmieniają się w krwiożercze potwory. Czyli rodzinne spotkanie kończy się dokładnie tak, jak można się spodziewać po martwym złu.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dużo słońca dziś przed mieszkańcami południa i południowego wschodu Polski. W centrum i na zachodzie, takim bliżej centrum, słonecznie z możliwymi niewielkimi chmurami. Dalej na zachodzie i na północy zachmurzenia są dziś jak najbardziej możliwe. Będzie 20 stopni w Olsztynie i w Rzeszowie, 21 w Warszawie czy w Gdańsku, 23 w Poznaniu i w Opolu i 24 w Szczecinie, Zielonej Górze oraz we Wrocławiu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj

0: Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Szeba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Po reklamie.

0: 20 milionów dolarów na stole. Rosja chce dorwać Ukraińca, który krzyżuje jej plany. Przesyłki kurierskie pod lupą przechwycone. Nielegalne leki i tytoń. W tej prawdzie też psi mózg, trochę jak ludzki.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 7. Grzegorz Kornacki. 20 milionów dolarów za głowę, albo chociaż za informację. Takie pieniądze Rosja ma oferować za dane dotyczące dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych. Wieść poniosła się za pośrednictwem postsowieckich sieci przestępczych. Kreml chce dorwać majora Roberta Abrowniego przez skuteczność bojową jego komórki. Jego ludzie to 2,5% składu osobowego ukraińskiego wojska, a odpowiadają za 1/3 rosyjskich strat w ciągu ostatniego roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Nielegalne leki i tytoń w przesyłkach kurierskich w Lubuskiem. Towar wpadł podczas kontroli w sortowni paczek w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Funkcjonariusze KAS znaleźli produkty steroidowe, leki stosowane przy zaburzeniach płodności czy 130 kg tytoniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Praca i opieka nad dziećmi albo dorosłymi niesamodzielnymi krewnymi. Tak życie dzieli ponad 7 milionów z nas. GUS przyjrzał się szczegółom.
2: Większość sprawujących opiekę zajmuje się dziećmi do 15 roku życia. Ponad 6,5 miliona osób. Dorosłymi krewnymi koło miliona. Niewielka grupa ma pod opieką i dzieci, i dorosłych. Łączenie tego z pracą idzie im nie najgorzej, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: Prawie 2/3 wszystkich pracujących i sprawujących też opiekę nie widzą większych problemów z łączeniem tych aktywności. Część zresztą podejmuje różne działania i decyzje, nawet dotyczące zmiany pracy, by móc się wszystkim zajmować w odpowiedni sposób.
2: 1/3 napotyka problemy. To zbyt długie godziny pracy, praca w weekendy czy w nocy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Wielkie pieniądze na małe cięcie. Zakończyło się głosowanie w katowickim budżecie obywatelskim. Prawie 15% mieszkańców uznało, że niemal 18 milionów złotych trzeba przeznaczyć na cięcie właśnie.
4: Najwięcej głosów otrzymał projekt o nazwie Katowice Wolne od Cierpienia, polegający na kastracji, sterylizacji, czipowaniu oraz szczepieniu i odrobaczaniu zwierząt wolno żyjących i właścicielskich. On otrzymał aż 14 695 głosów.
0: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta. W sumie do realizacji idzie prawie 150 projektów.
1: Prawda Antyradia.
0: A pies jest jak człowiek. Trochę. Jak donosi magazyn Science, mózg psa potrafi wychwytywać poszczególne słowa ze strumienia ludzkiej mowy, kierując się przede wszystkim układem spółgłosek. Podobny mechanizm dotąd znaliśmy tylko u ludzi. U psów jednak osobną jednostką przetwarzania jest cała sylaba. U ludzi to każda głoska. Naukowcy zaryzykowali jednak stwierdzenie, że może wystarczy regularny kontakt z mową, żeby mózg zaczął przetwarzać ją inaczej. Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Nie będzie padać, ma być głównie słonecznie, choć zachmurzenia też są możliwe, głównie na północy i na zachodzie. Wieczorem będzie 16 stopni w Olsztynie, 18 w Krakowie, 19 w Warszawie i w Opolu, a w Szczecinie 21. I wieczorem, tak jak i w dzień, też nie będzie padać.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: AFI w Antyradiu.
1: No z takim drive'em to można zaczynać. Michał Figurski, Sandra Hajduk-Popińska, czyli HiFi. Dziś zaczynamy z wami ten poranek w Antyradiu ostrą jazdą.
2: Mówią, jaka kobieta z rana, taką będziesz miał już zawsze. Patrzę na ciebie, no nie jest źle, biorę, nie ma problemu, naprawdę.
1: Słuchajcie, będziemy dzisiaj mieli dla was naprawdę dużo ciekawych, fajnych rzeczy. Będzie między innymi o zmianach w pochówkach. Teraz tak poważnie się zrobi.
2: Ale zajmiemy się sprawą polsko-szwedzką przede wszystkim, po tym, co się wczoraj wydarzyło.
1: Spuściłabym na to zasłonę milczenia, ale nie, my musimy to skomentować po naszemu.
2: Nasza redakcja zajmie się bardzo poważnie dzisiaj tym, co się wydarzyło wczoraj na Murawie.
1: Będą bobry.
2: Tak, zdecydowanie, jestem za. Będzie też Tadam to kryptonim zupełnie nowego konkursu, który pojawi się w naszej audycji. Tego w HiFi jeszcze nie było.
1: No i będą bilety na Deep Purple, także koniecznie bądźcie z nami do godziny 10.
2: Przepraszam.
1: Teraz... Tak?
2: Pan Bóg jeszcze.
1: Ja zapominam ciągle o tej najważniejszej postaci w naszej trójce. Oczywiście,
2: Czyli Bogoda już za chwilę, zostańcie z nami 11 po 7.

0: chwili w Anteradiu.
1: Międzynarodowy Dzień Kawy. My zamiast kawy serwujemy wam Pearl Jam o poranku i State of Love and Trust.
2: No i znowu wczoraj cała Polska przed telewizorem zrobiła takie gremialne w ramach spotkania w rozgrywkach Ligi Narodów na wyjeździe. Słuchajcie, przerżnęliśmy 1-3 i powiem tak. Wszechmogący znowu odwrócił od nas twarz.
1: Zdecydowanie.
2: Znowu.
1: I pokazał nie powiem co.
2: Ale, słuchajcie, mamy dobre chody tam na nieboskłonie, ponieważ Wszechmogący w programie Hi-Fi w Anteradiu codziennie serwuje wam ekskluzywnie pogodę i to są historyczne chwile. Panie Boże, prosimy!
3: Witajcie wy, moje maluszki. Tatuś Niebieski ma dziś dla was w pogodzie same dobre wiadomości. Oto nadchodzą dni, w których ja, Pan, zmierzyłem wody dłonią swoją i wyznaczyłem granice chmurom, dlatego jednych i drugich dziś nie uświadczysz. Skwar dzisiaj ja wam daję. Do 22. Radujcie się.
2: Wiem z dobrego źródła, tak. że podobno jutro wszystko się zmieni, ale jutro będzie futro.
1: Jutro będziemy się martwić. Teraz to jest teraz, a skoro byliśmy już w niebie, no to za chwilę udamy się prosto do piekła, prawda?
2: A sprawą polsko-szwedzką jeszcze się dzisiaj bardzo poważnie zajmiemy.
1: To też trochę piekło.

0: naprawdę dobre wydarzenie na Narodowym. Była koleżanka? No,
1: oczywiście, że była.
0: Nie zauważyłem. Na systemach też było nieźle. Dobrze będzie na parkach, bo dzisiaj rozdajemy podwójne zaproszenie. Ale to nie jedyna niespodzianka, którą mamy dzisiaj w programie.
1: Oddamy wam też dzisiaj plecak antyradia. Co trzeba będzie zrobić w konkursie Tadą? Dowiecie się niebawem.
0: Tego jeszcze nie było.
2: This is Brian from AC/DC.
3: Hey you guys, it's Beth Hart.
4: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało,
6: żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
14: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
13: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
14: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
13: Swanson?
14: Mądra suplementacja już od 57 lat.
13: Przekonuje mnie to.
15: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Muzyka i głos AI.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Coraz więcej Polaków nie pije. Jesteśmy jednymi z najszybciej odstawiających kieliszki w Europie. Legia Warszawa z zamkniętą trybuną. Na początek tej prawdy jednak przyszłoroczny budżet rząd siada do stołu w ostatniej chwili.
11: Prawda Antyradia.
12: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Wielka kasa. Na stole Rada Ministrów zajmie się dziś projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Rząd musi przesłać dokument do Sejmu przed końcem września. Wydatki mają zbliżać się do 980 miliardów złotych. Dochody będą o prawie 300 miliardów niższe. W planach jest jednak podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i opodatkowanie dochodów z przedziału 130-150 tysięcy 24% stawką. Dochody wyższe to już będzie podatek na poziomie 32%.
11: Prawda Antyradia.
12: Mniej pijemy. Polska jest wśród unijnych liderów spadku spożycia alkoholu. W zeszłym roku abstynentów szybciej przybywało tylko w dwóch krajach. Jak podaje Puls Biznesu, sporadycznie pije niecałe 45% z nas, 35% nie pije wcale.
11: Prawda Antyradia.
12: Niebezpiecznie na stadionie warszawskiej Legii, przynajmniej według policji. Do końca roku na stołecznym obiekcie nieczynny będzie sektor dla gości. To po wezwaniu mundurowych do przeprowadzenia prac, które poprawią bezpieczeństwo. Chodzi m.in. o montaż lub wymianę siatek ochronnych, zmodernizowanie monitoringu czy wstawienie dodatkowych bramy.
11: Prawda Antyradia.
12: Ruszyły tramwaje w Krakowie, te do Mistrzejowic. Po trwającej ponad 3 lata budowie i wielokrotnym przesuwaniu terminów można się przejechać.
13: 4,5 km nowej linii tramwajowej, 12 par przystanków, dojazd do centrum od Mistrzejowic, oczywiście 12 minut, w tym tunel 1200 metrów, dwa przystanki podziemne, w ramach ronda Polsadu oczywiście przejście na wszystkie strony skrzyżowania, to samo na rondzie Młyńskim, najgłębszy punkt tunelu, minus 20 metrów od poziomu ziemi.
12: Mówił Bartek Sawicki z firmy Gulermak. Otwarcie trasy oznacza zmiany w kursowaniu komunikacji. Szczegóły znajdziecie na stronach ZTP.
11: Prawda Antyradia.
12: Ostatnie przygotowania w Poznaniu do tegorocznego budżetu obywatelskiego zakwalifikowało się ponad 150 projektów. O tym, co dalej, mówi Patryk Pawełczak z magistratu.
14: Trzeba trochę poświęcić czasu, przejrzeć tą listę. Mamy na to trochę czasu. Głosowanie zaczyna się 5 października, potrwa do 30 października, więc będzie czas, żeby zapoznać się z listą.
12: Dotąd w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego zrealizowanych zostało ponad 370 projektów.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
11: Sport w Antyradiu.
16: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Niestety Szwecja pokonała Polskę 3-1 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Do przerwy był remis po 1, ale w drugiej połowie Szwedzi poskładali nas jak mebelki i wracamy do domu na pusto. Trener Urban ma od metra materiału do analizy. Piłkarze smutne miny, a kibice ból głowy.

0: Jajce 2 października zagramy z Rumunią, która nieoczekiwanie przegrała u siebie z Bośnią Hercegowiną 2-4. W czwartej kolejce Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych handball Stal Mielec przegrała z Wisłą Płock 23-35. Dzięki wygranej Nafciarze są liderem. Na drugim miejscu Industria Kielce. Miejsce trzecie zajmuje Chrobry Głogów. To jedyne niepokonane drużyny po czterech kolejkach. Kolejny serwis 8:30.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
2: Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być na zachodzie. W większości Polski dużo słońca, choć na zachodzie i na północy możliwe nieco większe zachmurzenia. Nocą 6 stopni w Rzeszowie i w Krakowie, 8 we Wrocławiu i w Zielonej Górze, 9 w Warszawie i najwięcej 11 stopni ma być w Koszalinie.
3: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
4: No takiście konkurs wymyślili panowie, że ja nie wiem, jak sobie ludzie dadzą radę, ja nie wiem.
5: Na opak, on się wspak powinien nazywać, jeszcze ewentualne nazwy pierdut, no to sru i dż. Jeszcze mogło być je but, a jest tadam.
6: Że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: Hi-Fi, czyli Hajduk Figurski, we wtorek 29. Jest 7.41, wieko pomne chwile, bo my to zawsze w spak, nie? Bo inni to tak, po trzech nutkach, po dwóch nutkach, po pięciu nutkach się zgaduje.
2: A my lubimy od tyłu.
1: No właśnie, dziękuję, że to było, że to koleżanka powiedziała. Dziękuję wuju z wesela.
2: No niestety, ja mam go głęboko schowanego. A ponieważ, jak już powiedziałam, lubimy od tyłu, to mamy teraz taki konkurs, w którym puszczamy wam, gramy wam końcówkę utworu. I wy na podstawie końcówki, uwaga, teraz też będzie wuj z wesela, na podstawie końcówki trzeba odgadnąć.
1: Wiecie, naprawdę coraz bardziej lubię. Chodzi o to, że w muzyce rockowej te ostatnich kilka sekund czasami bywa kluczowe.
2: Tak.
1: Czasami bywa proste, czasami bywa bardzo trudne. Jak wygląda nasz dzisiejszy konkurs Ta-dam, to państwo zaraz się przekonają. Prosimy o wykonawcę, tytuł utworu, nasz numer 321-321-600. Nasz adres to
2: hi@antyradio.pl.
1: Dokładnie, a nasza dzisiejsza zagadka wygląda tak. Dziękuję bardzo.
2: Ja przepraszam za kolegę, on to wymyślił.
1: Przepraszam, czy możemy jeszcze raz poprosić?
2: Tak. Jeżeli wiecie, co to za numer, co to za artysta, dzwońcie 321-321-600, a w nagrodę, jak powiada nam Radek, plecak Antyradia, warto zawalczyć.
1: Żeby nie było plecaczek w konkursie Ta-dam, który dzisiaj inicjujemy i tak już będzie w każdy wtorek, więc bardzo proszę się przyzwyczaić. Radziu, czy my możemy jeszcze raz zaprezentować to właśnie?
3: Oczywiście.
1: Prosimy.
2: No, trzymam kciuki.
1: No to zrób, poszły konie po betonie na zegarek 7.43.

0: w Antyradiu.
1: Ja mam zawsze ciary, jak słyszę Forest The Cure. I żeby było śmieszniej, przenosimy się do Kniei właśnie i będzie Forest.
2: To prawda. Dawno, dawno temu w głębokim, ciemnym lesie żyły sobie dwa bobry, a tak naprawdę niedawno temu, tylko zupełnie niedawno, okazuje się bowiem, że w hrabstwie Dorset, angielskim hrabstwie, dwa bobry wystarczyły, żeby w kilkanaście miesięcy zbudować 35-metrową tamę.
1: Bobry przekształciły gęsty las w tętniące życiem mokradło. Przepraszam, to mi się każde słowo kojarzy. W kilkanaście miesięcy. Tak. Wpływ na ekosystem był po prostu nieprawdopodobny. Spiętrzenie wody i prześwietlenie korony drzew utworzyły bardzo głęboki staw, który przyciągnął m.in. wydry, pomykówki, rzadkie ptaki wodne, na przykład wodniki oraz nietoperze i 7 gatunków warzek.
2: Kawał dobrej roboty wykonały te bobry, bowiem powstała sieć tam skutecznie retencjonujących wodę, utrzymując mokradło nawet podczas fal suszy. To był stan na sierpień tego roku.
1: Para stanowi część udanego projektu reintrodukcji bobrów na wolność w Anglii.
2: Ja zawsze byłam zdania, żeby bobrom dać po prostu wolność.
3: Patrzcie, co spotkałem. Bobr! Bober! Jaki fajny bobr!

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
4: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba!
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
23: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie.

0: Zełenski ostrzega, zło się rozlewa, wskazuje na działania i plany Rosji. Szef NATO w Europie mówi spokojnie, Putin już jest ostrożny. W tej prawdzie też umowy o dzieło z lekkim umocnieniem.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Zło się rozprzestrzenia, tak mówi Wołodymyr Zełenski, ujawniając, że Rosjanie zaczęli dodatkową mobilizację do armii. Według ukraińskiego wywiadu w planach jest też rekrutowanie obywateli innych państw. Rządy tych krajów mają dostać informacje od Kijowa. Nagranie Zełenskiego to odpowiedź na nowy dekret Putina. Dokument mówi o tym, że rosyjska armia ma liczyć prawie 2,5 miliona obywateli, a ponad 1,5 miliona to mają być wojskowi. Ukraiński prezydent ujawnił, że na froncie jest 8 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, a kolejne 10 tysięcy już czeka na wyjazd.
1: Prawda Antyradia.
0: Obserwować, wspierać Ukrainę, wskazywać winnych, tak naczelny dowódca sił NATO w Europie radzi reagować na rosyjskie akty sabotażu i inne działania Kremla. Aleksiusz Grynkiewicz przyznał, że Kreml chce osłabić wolę innych państw do wspierania Ukrainy. Działania NATO jego zdaniem są skuteczne. Moskwa ma być znacznie ostrożniejsza w pilnowaniu tego, czy jej drony nie przekraczają granic sojuszu.
1: Prawda Antyradia.
0: Nieco więcej dzieł mamy w Polsce, znaczy umów o dzieło. W pierwszym półroczu było ich niemal 204 tysiące, o 2 tysiące więcej niż rok wcześniej. Najwięcej takich umów podpisujemy w Mazowieckiem i w Śląsku. Mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
2: Prawie 28% wszystkich z nich trwało dokładnie jeden dzień. Ponad połowa wykonawców pracowała w jednym z trzech sektorów. Informacja i komunikacja, działalność naukowa i techniczna lub działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
0: Umowy o dzieło najczęściej podpisywane są z osobami w wieku od 30 do 39 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Wygrana Huberta Hurkacza. Polak pokonał kanadyjskiego tenisistę Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3, 6-3. Hurkacz tym samym awansował do finału turnieju na twardych kortach w chińskim Chengdu. Rywalem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina.
1: Prawda Antyradia.
0: Wymień zamiast wyrzucać. W najbliższy weekend w Katowicach będą dwa wymienialniki. Z czym do ludzi, tłumaczy Magda Poddańczyk.
3: Stowarzyszenie Wolnej Herbaty zaprasza mieszkańców całej aglomeracji na dwie imprezy, podczas których będzie można wymienić się książkami, akcesoriami papierniczymi i ogrodowymi, a także roślinami i ubraniami. Uczestnicy mogą przynieść przedmioty na wymianę, ale mogą też przyjść z pustymi rękami i zabrać coś dla siebie. Wymienialniki są bezpłatne i nie trzeba się na nie wcześniej zapisywać. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 8. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś i na jutro. Do 24 stopni dziś na termometrach. Nie będzie padać, będzie sporo słońca. Jutro też warunki niczego sobie. Owszem, ma być nieco więcej chmur w całym kraju, ale temperatury nadal będą wysokie. 24 stopnie we Wrocławiu i w Opolu, 22 w Warszawie i w Szczecinie, 20 w Koszalinie, 19 w Gdańsku i w Olsztynie.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Gwiazdy Radio.
1: 50 lat tego zespołu, życzymy sobie tego samego w hi-fi, nie?
2: Bo to w życiu tak jest, że jak mężczyzna spotyka kobietę, to warto spróbować nowe pozycje. I nasza nowa pozycja programowa,
1: tak.
2: Czyli hi-fi i nasz konkurs Tada, ewidentnie się wam spodobał. To może już tak tylko pro forma,
1: tak,
2: zagrajmy dzisiejszą zagadkę. Brzmi ona tak.
1: Cóż to za utwór? Dzwonicie i próbujecie odgadnąć pod 321-321-600.
3: Ta końcówka to Smoke on the Water Partly. Taka okopcona trochę. Michał z Katowic, pozdrawiam.
1: No nie.
2: No Michciu, jedyna dobra informacja, jaką mamy dla ciebie, to wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszych imienin, bo Michała dzisiaj. A po drugie, no blisko, ale to jeszcze nie jest poprawna odpowiedź. Przypomnijmy, że gracie o plecak Antyradia.
4: Tyłu to zdecydowanie Czesław Mozil, maszyn telewizyjny z Kania.
2: No nie zdecydowanie, niestety Czesiu, ciebie też pozdrawiam w imieniu Nowoczybes. Chciałem przypomnieć, że dzisiaj po 9:00 zajmujemy się kwestią szwedzką. No to, co wydarzyło się wczoraj 3-1, nie napawa nas dumą. I powiem tak, telefony pójdą w ruch.
1: Oj tak, bądźcie z nami do godziny 10:00, koniecznie.

0: chwili w Antyradiu.
1: 16 minut po godzinie 8, pora na newsy wielkiej wagi, powiedziałabym.
2: Bo jak 29 września, to już jesień trochę tak czuć. W powietrzu.
1: Halloweenem zawiało.
2: No właśnie, bo jak jesień, to... Dynia.
1: I to jaka dynia? Renia, słuchajcie, rekordzistka.
2: Spasła się Renia.
1: Troszkę tak, podczas Bania Fest w Krapkowicach padł nowy rekord Polski i tam właśnie objawiła się światu dynia Renia ważąca, uwaga, 918 kg.
2: Możecie się dziwić, co oni w tym antyradiu, kogo dynia obchodzi. Dynia po pierwsze jest uprawiona przez człowieka od 10 tysięcy lat. Rekordowe okazy dojeżdżają do 1 tony, wyobraźcie sobie, a ta z Krapkowic ważyła 918 kg i została, jak już koleżanka wspomniała, nazwana przeczule Renia.
1: I tutaj należy się szacunek panom Krzysztofowi i Tomaszowi Olejniczakom, którzy to właśnie wyhodowali Renię do takich rozmiarów. Ciekawe, czym ją karmili.
2: Okazało się, że w Krapkowicach Bania Fest zostało docenione przez głowę państwa, która lubi się zjawiać w takich miejscach publicznych. Słuchajcie, mamy reakcję najwyższego na dynię Renię. Waga 918 kg. Panie prezydencie?
3: To się nie mieści w pale, drogi panie Rafale.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy panów Olejniczaków i Renię też.

0: Alice Cooper i Poison we wtorek 29 września w Antyradiu w audycji Hi-Fi dla panny, przepraszam, pani Hajduk.
1: Pani Hajduk Popińska, tak jest. My z kompanii nie w truciźnie, a w radości tego, że Hi-Fi wystartowało, mamy dla was bilety na Deep Purple. Będziemy je rozdawali już niebawem, a konkurs, a koncert ten odbędzie się 8 października.
0: 8 października w Deep Purple grają w Łodzi, w Atlas, w Atlas Arenie i mamy dwa podwójne zaproszenia i nie zawahamy się ich użyć, moi drodzy. Zrobimy to już naprawdę za chwilę.
2: Radio. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało,
3: żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To pewne. Niskie ceny są co

0: plus jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty. 13 tysięcy.

0: znają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Rosyjski dron przy polskiej granicy uderzył jakieś 2 kilometry od przejścia. Ceny szaleją, a ropa płynie, tak jak już dawno nie płynęła. W tej prawdzie też polska awangarda znów w kraju.
2: Prawda Antyradia.
3: Dochodzi 8:30. Grzegorz Kornacki. Kilka alertów RCB związanych z zagrożeniem z Rosji. Tyle mieliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Podczas jednego z nalotów na Ukrainę dron spadł w pobliżu Dorohuska. Odrzutowy bezzałogowiec uderzył około 2 km od przejścia granicznego, niedaleko starego terminala po ukraińskiej stronie. Ukraiński MSZ stwierdził, że wojna zbliża się do NATO.
2: Prawda Antyradia.
3: Ceny na stacjach szaleją. Pytanie, ile w tym realnych kosztów, a ile naciągania? Wall Street Journal donosi, że eksport ropy z Zatoki Perskiej osiągnął 80% przedwojennego poziomu. 13 milionów baryłek dziennie. To oznacza, że irańska blokada słabnie. Do tego Arabia Saudyjska rozpoczęła ograniczone tłoczenie ropy przez uszkodzony rurociąg wschód-zachód.
2: Prawda Antyradia.
3: Donald Trump zaprzecza słowom swojego ambasadora w Pekinie. Wbrew temu, co mówi David Perdue, amerykański prezydent miał nie proponować Chinom sprzedaży amerykańskiej broni. Ambasador twierdzi, że taka oferta padła podczas spotkania głowy państwa z Xi Jinpingiem. Według Trumpa ambasador mógł pomylić Chińską Republikę Ludową z Tajwanem.
2: Prawda Antyradia.
3: Praca i opieka nad dziećmi albo starszymi krewnymi. Tak wygląda życie ponad 40% pracujących Polaków. Prawie 2/3 z nich nie ma problemu z łączeniem jednego z drugim. Ci, którzy te problemy mają, wskazują na kilka przyczyn.
4: Głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę, czy nieprzewidywalny albo niedogodny jej harmonogram. W ostatnim przypadku może chodzić na przykład o pracę w nocy, czy też w weekend.
3: Mówił Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego. 20% pracujących opiekunów, którzy mieli problemy z łączeniem życia z pracą, zmieniło pracę.
2: Prawda Antyradia.
3: Amerykańscy naukowcy, tym razem dla polskiej sztuki. W warszawskiej DESie można oglądać polską awangardę, a za zbiorem stoi wykładowca z Harvardu, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Co z tego mamy, mówi Paulina Janiszewska z DESa Unikum.
5: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Fangora, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
3: Wystawa jest czynna do końca miesiąca, także trzeba się spieszyć. Jest 8:31. To była Prawda Antyradia.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
2: Sport w Antyradiu.
7: Frank Marciniak, dzień dobry. W chińskim Chengdu Hubert Hurkacz pokonał Denisa Szapowalowa 2-1 i zagra w finale turnieju ATP. Hurkacz wygrał z Kanadyjczykiem po raz 6. Nauczony doświadczeniem, doskonale wiedział, jak odbić piłeczkę, by zdobyć punkt. Polski tenisista w nagrodę zagrał chiński pucharek. W finale jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Mecz zaplanowano na godzinę 13. Reprezentacja Polski do lat 20 przebywa w Portugalii, gdzie zagra drugie spotkanie w ramach turnieju Elite League. Po zwycięstwie nad Portugalią 3-1 dziś drużyna trenera Miłosza Stępińskiego zmierzy się z Czechami. Start 18. Trwa druga kolejka Ligi Narodów. Interesująco zapowiada się starcie Czechów z Anglikami. Szkoci powalczą ze Szwajcarią, a na deser Hiszpanie podejmą Chorwację. Start 20:45.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Do 24 stopni dziś na termometrach w Polsce najcieplej, w Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 22 stopnie w Krakowie i w Katowicach, 21 w Warszawie, Trójmieście i w Koszalinie, 20 stopni będzie w Rzeszowie. Nigdzie nie będzie dziś padać, zachmurzenia są możliwe przede wszystkim na północy i na zachodzie.
2: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Antyradium.
1: 8.40, taki krótki konkurs dla ciebie, Sandra. Rym do John Bonamassa.
2: John Bonamassa ma...
1: Dobra, sorry,
2: ważniejsza, dobra, najważniejsza masa. Tak, rozwiążmy konkurs, tak, bo dzwoniliście dzisiaj, zgadywaliście.
1: A
2: to za końcówka.
1: Jaki szał.
3: Według mnie była to piosenka z Pull the Cure, Just Like Heaven.
1: No nie, niestety.
2: Mamy zwycięzcę.
1: Dawaj, to w takim razie mów.
2: Zwycięzcą jest Mikołaj, który jako pierwszy napisał nam, że chodzi o utwór Highway Star od Deep Purple. Brawo!
1: Tak jest.
2: Plecak leci do ciebie.
1: Tak wyglądała nasza zagadka. Kolejne tada. Oczywiście we wtorek w Hi-Fi za tydzień się słyszymy. Przygotujemy coś równie wrednego. Tymczasem, jeżeli chodzi o parpli,
2: tak,
1: to chciałem powiedzieć, że mamy podwójne zaproszenie na koncert w Łodzi. To raz. A dwa, że mamy też ważną informację.
2: Tak, do urny się teraz udamy i nie będzie to informacja dotycząca wyborów w Krakowie, a zmian w prawie pogrzebowym.
1: Więc do tej pory to nie mogliście się tak rozsypać, gdzie chcecie, prostu. Wziął, umarł, spalił się z proszkową i wysypał w ulubionym ogródku albo do rzeki. To było
2: Ale teraz pojawi się szansa, że będzie mogło się tak dziać. Będziecie się być może mogli rozsypać, gdzie chcecie, pochować na prywatnej posesji albo zamienić w drzewo na przykład, bo petycja taka trafiła do Senatu, i jest szansa, że nastąpią poważne zmiany. A skoro my mówimy o prochach w urnach, to mamy dla was bardzo ciekawy pomysł na konkurs.
1: Słuchajcie, gdybyście mieli kogoś zobaczyć i umrzeć, ten ostatni
2: mowa
1: koncert...
2: Mowa o zespołach muzycznych.
1: Koncert w życiu, tak. To kto to by był, lub co by to było i dlaczego? Nasz mail to...
2: hi-fi@antyradio.pl. Nasz numer to 321-321-600. Pamiętajcie, że macie szansę zgarnąć wejściówki na Deep Purple 8 października w Łodzi. Panowie zagrają.
1: Zobaczyć i umrzeć. Posłuchać i zejść z tego ziemskiego padału. Kogo i dlaczego?
2: Limp Bizkit swoją drogą to jest całkiem dobry zespół koncertowy.
1: Widziałem, przeżyłem.
2: Oh.

0: High Five Antyradio.
1: 46 minut po godzinie 8. Pytamy was dzisiaj o to, jaki koncert chcielibyście zobaczyć przed śmiercią. Zobaczyć i umrzeć.
2: Dokładnie tak. Mamy dla was podwójne bilety na 8 października do Łodzi. Proszę nie schodzić po tym koncercie, chociaż na pewno będzie to wielkie wydarzenie w Łodzi, w Atlas Arenie. Zagrają dla was chłopaki.
1: Deep Purple, bo chyba tego nie powiedzieliśmy.
2: Dokładnie tak. I dwa podwójne zaproszenia dzisiaj mamy dla was, ale pytanie jest kreatywne. Kogo? I niekoniecznie Purple. Chcielibyście zobaczyć i zejść i dlaczego? I to, kochana, bo tak ludzi ciągle pytamy, a ja...
1: No.
2: Cię, ciebie jestem ciekawa.
1: A ja po raz wtóry bardzo chętnie na koniec mojego żywota zobaczyłabym zespół Tool, bo to jest jeden z moich ulubionych zespołów. I taki, wiesz, transcendentny. I tak od razu by mnie przenieśli na tę drugą stronę, tą łodzią Maynard by mnie tam przepłynął.
2: Ja cię naprawdę coraz bardziej lubię. No ja ci powiem, że Beatlesi zagrali ostatni raz 30 stycznia 69 roku na dachu budynku Apple Corps przy Savile Row. Na Radzia patrzę.
1: Wydawca naszego.
2: Tak, nasz Radzie Skorowski. Ty chyba też Beatlesów, nie? No właśnie, a nie umiera jeszcze. Jeszcze poczekaj. No a pytanie jest tak naprawdę do was.
1: Tak.
2: Kogo chcielibyście zobaczyć i później wyzionąć już ducha, wiedząc, że widzieliście i słyszeliście już naprawdę wszystko.
1: Pamiętajcie, żeby uzasadnić waszą odpowiedź, a te najbardziej kreatywne nagrodzimy wejściówkami na Deep Purple. Oczywiście to nie jest żadna zapowiedź tego, że to będzie wasz ostatni koncert, wręcz przeciwnie.
2: Jezu, Sandra, jakby co ja cię poniosę, bo to mała trumienka.
1: Nie, bo ja chcę się w to drzewo zamienić, co to mówiliśmy wcześniej. Właśnie, może się przepisy zmienią. Tak czy siak, 321-321-600 albo hi-fi@antyradio.pl. Ja tak sobie zerkam, wy już do nas piszecie, już do nas dzwonicie, bardzo dobrze, za chwilę się dowiemy, na co byście się chętnie wybrali.
2: Jakby co, ty mnie nie dźwigniesz, ale jakby co, nie mam nic przeciwko, po
1: ja
2: śmierci
1: już
2: na pewno nie będzie wleczone.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
14: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
13: No, tego z Media Expert.
14: No tak.
15: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. DeLonghi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz.

0: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nadłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Muzyka i głos.

0: Dywizja B to nadal za dużo. Polacy nie radzą sobie w Lidze Narodów. Brytyjska policja wypuszcza podejrzanych w sprawie próby ataku na bazę RAF. Zgniotek cynobrowy, żabka, zwinka i siniak odetchną z ulgą.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 9:00. Grzegorz Kornacki. Znów nic z tego. Polska przegrała ze Szwecją w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Rywale na swoim terenie pokonali nas 3-1. Według szwedzkiej prasy biało-czerwoni na początku nawet grali groźnie, ale potem się pogubili. To chyba w okolicach 8 minuty, bo wtedy piłka pierwszy raz wpadła do naszej bramki i to z główki. Przed zakończeniem pierwszej połowy wyrównaliśmy, a po przerwie to już poszło. Kolejne dwie bramki dla rywali. Koncentracja na pewno zawiodła, mówi Tymoteusz Puchacz. Nie myślę o rezygnacji, dodaje Jan Urban, a w piątek gramy z Rumunią.
1: Prawda Antyradia.
0: Co najmniej zaskakuje ruch w Wielkiej Brytanii. Policja zapowiedziała zwolnienie wszystkich podejrzanych w sprawie próby ataku na bazę RAF. Wyjdą za kaucją. Na wolności mają nie kontaktować się z innymi. Odezwał się już nawet Donald Trump. Stwierdził, że on by ich nie wypuścił i powtórzył medialne podejrzenia. Niedoszli sprawcy mogą być powiązani z Iranem. Wychodzący na wolność wpadli w okolicy bazy, z której korzystają amerykańskie wojska. W skontrolowanych przez zaalarmowane służby furgonetkach miały być materiały wybuchowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Rekordowe ceny paliw jeszcze się utrzymają, tak mówi Donald Tusk, naciskając na Karola Nawrockiego, żeby podpisał ustawę o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce z tego sfinansować program CPN.
1: Prawda Antyradia.
0: Tańszy prąd, znaczy konkret, to nas przekonuje do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Spadków cen oczekuje 60% z nas, mówi Olga Kozierowska z fundacji We Did It.
2: Polaków do zmian w energetyce najbardziej przekonują niższe ceny energii i większa konkurencyjność polskich firm. Wśród najczęściej wskazywanych argumentów są też bezpieczeństwo energetyczne i mniejsza zależność od importu paliw.
0: Zmiany klimatu to argument dla 16% badanych.
1: Prawda Antyradia.
0: Głębokie doły warto chronić. Mamy nowy rezerwat przyrody w Śląskiem.
3: Ochroną objęto ponad 180 hektarów lasów.
4: Między innymi stare drzewa, w tym o wymiarach pomnikowych, źródliska, doliny potoków, wąwozy i siedliska wielu gatunków. Stwierdzono tu m.in. zgniotka cynobrowego, szklarnika leśnego, żabę zwinkę, siniaka, rzadkie gatunki dzięciołów, muchołówkę białoszyją, gąsiorka, orzesznicę oraz 8 gatunków nietoperzy.
3: Mówiła Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Nowy rezerwat jest dostępny dla mieszkańców. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 9:00. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia. Dużo słońca dziś przed mieszkańcami południa i południowego wschodu Polski. W centrum i na zachodzie, bliżej centrum, słonecznie z możliwymi niewielkimi chmurami. Dalej na zachodzie i na północy zachmurzenia są dziś jak najbardziej możliwe. Będzie 20 stopni w Olsztynie i w Rzeszowie, 21 w Warszawie czy w Gdańsku, 23 w Poznaniu i w Opolu i 24 w Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Fi w Antyradiu.
1: Josh Homme z Queens of the Stone Age. Im starszy, tym lepszy. Nie można tego niestety powiedzieć o naszej reprezentacji w piłce nożnej.
2: Podobno jesteśmy podobni z Joshem Homme, jak to mówią, ta sama małpa. Proszę Państwa, my mamy dobre kontakty z Wszechmogącym. Tak. Bogoda w Antyradiu, w Hi-Fi codziennie na otwarcie i na zamknięcie. Ale Wszechmogący nie usłuchał wczoraj naszych modów, naszych próśb. No i niestety, 3-1 przeżnęliśmy w Solnie.
1: Strawberry Arena zamieniła się w arenę porażki Polaków, chociaż był jeden gol w 43 minucie,
2: tak jest,
1: prawda?
2: Sebastian Szymański. No ale powiem tak, lewy blast dopiero w 88. Od razu żółta kartka. I to jest bardzo w dużym skrócie, jak wyglądał wczorajszy mecz. Jeszcze Zieliński chyba żółtą kartkę oberwał.
1: Tak. Ale taki, my tego tak tematu jest, nie zostawiamy.
2: Nie, jak to się mówi po polsku, ta zniewaga krwi wymaga. Tak jest. I dlatego w tej chwili będziemy z koleżanką Helga Hajduk, czy też Astrid Hajduk, będziemy za chwileczkę interweniować. Zostańcie z nami. No tego w radiu dawno nie było.

0: w Antyradiu.
1: No cóż, to była zacięta walka. I było takie pierwszych 5 minut, kiedy wydawało się, że zwycięstwo mamy w kieszeni.
2: Już z gąską się witaliśmy.
1: Że Liga Narodów to dla nas, proszę państwa, ty wiesz, kiedy myśmy ostatni raz wygrali ze Szwecją?
2: Nie mam pojęcia.
1: 96 lat temu, naprawdę, przysięgam. No ale jak już mówiłem, było blisko. Mhm. Proszę państwa, musimy się tą sprawą zająć.
2: Na poważnie.
1: To były trudne chwile. Prosimy.
3: Hej, welcome to Sveriges ambassade i Warszawa. Ambassadens existent. Information om ambassadens öppettider och hur man ansöker om pass finns på ambassadens hemsida.
1: Pani coś mówi, że telefon. Dzwonimy.
2: Oni unikają kontaktu z nami.
1: Dzwonimy, proszę państwa, do ambasady Szwecji w tej chwili załatwić trudną sprawę.
2: W waszym imieniu, kochani.
1: Pani chyba mówi, żeby wcisnąć jeden.
3: Witamy w ambasadzie Szwecji w Warszawie. Centrala ambasady jest zamknięta.
1: Co?
3: Informacje na temat godzin otwarcia ambasady oraz sposobu ubiegania się o paszport.
1: Dobra, spokojnie.
2: Numerów
1: do ambasady Szwecji mamy naprawdę sporo. Szanowni słuchacze HiFi, wracamy do was. Już za chwilę ta cała sytuacja dzieje się na żywo, no tak jak niestety wczorajszy mecz.
2: Dodzwonimy się, spokojnie.
1: Danke, Astrid.
2: Astrid Hagen i Michał Figursken będą jeszcze próbowali dodzwonić się do ambasady. Mamy nadzieję, że nam się uda. A może ambasada chce zadzwonić do nas i się wytłumaczyć z tego, co się wydarzyło, to proszę bardzo, 321-3216.
1: Good morning.
0: HiFi w Antyradiu.

0: Roland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
4: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys.

0: Jest 9.30, Grzegorz Kornacki. Zderzenie z namiastką dorosłości przed 13-latkiem z Kujawsko-Pomorskiego. Dziś zajmie się nim sąd, który może dać mu nadzór kuratora albo wysłać do poprawczaka. Chodzi o chłopaka, który chciał urządzić w swojej szkole rzeź, a w wakacje zabił kilka kotów. Jak wiecie z Prawdy Entradia, wczoraj w ostatniej chwili wpadł w ręce służb. W plecaku, z którym chciał wyjść z domu, miał bagnet. W pokoju tasak. Nastolatek został już przesłuchany przez policjantów.
1: Prawda Antyradia.
0: Duże przesunięcie w kalendarzach. Połowa listopada to możliwy czas spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pitem Heksetem. Tego spotkania, które miało być w zeszłym tygodniu, ale zostało odwołane na prośbę Amerykanów. Jak zapewnia wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, spowodowane to było wizytą w Stanach Xi Jinpinga. Samo spotkanie ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa i lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot.
1: Prawda Antyradia.
0: Coraz więcej latamy. Według danych Eurostatu za sierpień Polska odnotowała jeden z większych wzrostów w Europie.
2: Polskie niebo jest coraz bardziej zatłoczone, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
3: W sierpniu 2026 roku odbyło się ponad 50 tysięcy lotów komercyjnych. To jest wzrost o blisko 8% więcej niż rok temu.
2: Gdzie tak chętnie latamy?
4: Chorwacja.
5: Morze, Grecja, Włochy.
4: Mam tendencję do wyjeżdżania do Azji.
2: Kierunki bardziej odległe to jednak mniejszość.
3: Obserwując, jak kalkulują ubezpieczenia turystyczne, ponad 70% użytkowników szukało ubezpieczeń na wyjazdy europejskie.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Żeby nie wylecieć w powietrze, uważaj w lesie. Sezon grzybowy rozkręca się, ale w lasach nie tylko na grzyby można się natknąć. Wie już o tym grzybiarz, który w Gnieźnie natknął się na metalowy przedmiot. Popatrzył, podszedł i odkrył minę z II wojny światowej.
6: My cały czas przypominamy, że niewybuchów przede wszystkim pod żadnym pozorem nie wolno dotykać, a już w żadnym wypadku na pewno nie wolno ich przenosić czy rozbrajać. Takie miejsce, w którym są znalezione właśnie takie przedmioty, niewybuch, dobrze jest zabezpieczyć się przed dostępem osób postronnych, a następnie jak najszybciej powiadomić policję.
0: Ostrzegała, przypominała i apelowała Anna Osińska z policji właśnie. Na zegarach mamy teraz 9.32. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś, na dzień i na wieczór. Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Nie będzie padać, ma być głównie słonecznie, choć zachmurzenia też są możliwe, głównie na północy i na zachodzie. Wieczorem będzie 16 stopni w Olsztynie, 18 w Krakowie, 19 w Warszawie i w Opolu, a w Szczecinie ma być stopni 21 i wieczorem też nie będzie padać.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
7: Jak to, co mówimy? Wtorek, 29 września, Hi-Fi w Antyradiu, czyli Hajduk Figurski. Jest godzina 9.33. Przed chwilą nieudane połączenie do szwedzkiej ambasady wcale nie powoduje, że my się poddamy.
8: Nie, zaraz dzwonimy dalej. A gdzie? Przekonacie się.

0: w Anteradiu.
1: Rolling Stones, Off and Twisted. Jest 9.40. Przed chwilą próbowaliśmy skontaktować się z ambasadą Szwecji.
2: Bezskutecznie.
1: No, po 96 latach nie udało się jeszcze raz zwyciężyć z reprezentacją Szwecji.
2: Dzień dobry, dobry. Astrid Hajduken z tej strony, rzeczniczka prasowa PZPN-u. Dzień dobry, bardzo mi miło. Obok mnie siedzi asystent pana Cezarego Kulesz. Ja chciałabym pana tutaj, panią połączyć z naszym asystentem, bo mamy bardzo poważny problem.
1: Kolonko, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Państwo są z IKEA, prawda?
3: Tak.
1: No właśnie, wie pani, bo szukamy szwedzkiego kontaktu. Dzwoniliśmy tutaj do konsulatu z panem ambasadorem, chcieliśmy porozmawiać. Generalnie, proszę pani, gdyby pani kierownictwu przekazała przeprosiny.
2: Tak. No,
1: należą się wam. Wie pani, rozmawialiśmy tutaj z panem Urbanem i z panem Sebastianem, co strzelił tę bramkę i my bardzo za tę bramkę chcieliśmy wczoraj przeprosić, proszę pani. Halo?
3: Halo, tak, ale... Bo dodzwonił się pan do fabryki.
2: Ale IKEA, prawda?
1: Szwedzi, tak?
2: Szwedzi.
1: Swedzka.
3: Tak, no jesteśmy firmą szwedzką.
1: No właśnie, wie pani co. Bo tak, my jeszcze u was na wyjeździe, my znamy ten ból po prostu, więc my bardzo chcieliśmy za tę jedną brameczkę przeprosić, no że państwo się musieli nadenerwować i nastydzić. Powiem pani tak, wypadek przy pracy.
3: Dobrze, przyjmuję, przeprosimy.
1: Proszę pani, my tutaj jeszcze to, byśmy się zastanawiali w PZPN-ie, jak tutaj jakoś wynagrodzić. Mamy voucher dla pana ambasadora Kuchnia Wikinga na 150 zł, gdyby pani mogła przekazać. Ja wiem, że państwo lubią rybkę, ale niestety z tego co wiemy łosoś wyszedł, ale pangę i morszczuka podobno mają świeżo mrożonego.
3: Wydaje mi się, że tutaj nie ma potrzeby przekazywania vouchera.
1: No chcielibyśmy, tak. Pani Astrid, czy my mamy jeszcze na 50 zł?
2: Znajdę, no w tej sytuacji.
1: Proszę, dla pani też, proszę tak. Pani, na 50 zł jeszcze dorzucam.
3: Nic, naprawdę nie potrzeba, bo też właśnie nie wiem, dla kogo bym miała ten voucher przekazać.
1: Szwedów. Proszę pani, dla Szwedów. My po prostu chcielibyśmy tutaj jako PZPN, tak jak mówię, no za tę jedną brameczkę, co się wczoraj przydarzyła, niechcący, naprawdę zupełnie, no zupełnie niechcący. Przepraszamy.
3: Oczywiście przeprosiny są przyjęte, więc... Tylko pytanie, w jakiej formie teraz by to miało być przekazane?
1: Voucher. Przekaż, bo państwo gdzie są? Z jakiej miejscowości?
3: To jest Chlastawa, województwo lubuskie, gmina Zbąszynek.
2: Zbąszynek. To my się ze Zbąszynkiem jeszcze skontaktujemy. Bardzo
1: tak
2: pani dziękujemy za otwarte serce na Polaków.
1: Pan
2: dziękujemy.
1: Cezar jeszcze
2: dziękuję
1: prosił
2: bardzo
1: podziękować za AB i Absoluta. Także
3: dobrze.
2: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiam również.
1: Zbąszynek, cześć. Cześć, przepraszamy.

0: w Antyradiu.
1: Zobaczyć i umrzeć. Taki był tytuł konkursu dzisiaj, w którym walczyliście o bilety na koncert Deep Purple. Jaki koncert chcielibyście zobaczyć i później bylibyście gotowi zejść z tego świata?
2: Ale słuchajcie, przede wszystkim to dziękujemy za tłum. Tłum telefonów i maili, które dostaliśmy w tej sprawie. Czy państwo chcą tak szybko umierać, czy po prostu kochają rock'n'rolla? No, posłuchajmy.
1: No słuchaj, rock'n'rolla kocha Filip. Filip, którego wysyłamy na koncert Deep Purple. Filip wygrał, napisał nam: w czasach szkolnych w pewnym undergroundowym barze w Bydgoszczy grał taki zespół Ponadczasowy Projekt Muzyki Spożywczej. Kilku gości z Technikum Spożywczego założyli się, napisali 5 kawałków, w tym na przykład Świetne o Kalafiorze, zagrali 5 koncertów i się rozeszli. No i Filip chciałby wrócić kapsułą czasu do tego momentu, kiedy panowie grali. Filip, nie wrócisz, ale na koncert Deep Purple pójdziesz.
2: Ale w ogóle Projekt Muzyki Spożywczej to PMS, tak w skrócie. Też dobry, nie?
1: Dobry.
2: No to tyle. A pani ze Zbąszynka z IKEA, taka słodka, wysyłamy gadżety, a absolutnie. Tak w ogóle 9:48. Bogoda za chwilę.
3: Witajcie wy, moje maluszki. Tatuś Niebieski ma dziś dla was w Bogodzie same dobre wiadomości. Oto nadchodzą dni, w których ja, pan, zmierzyłem wody dłonią swoją i wyznaczyłem granice chmurom, dlatego jednych i drugich dziś nie uświadczysz. Skwar dzisiaj ja wam daję do 22. Radujcie się.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Ta audycja jest dla beki. Nie łykaj wszystko.

0: promocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
2: No i mamy jesień.
14: A ja mam dla ciebie cynk.
2: O, cynk. W sensie podpowiedź?
14: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
2: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
14: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
2: Swanson?
14: Mądra suplementacja już od 57 lat.
2: To ma sens.
15: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
19: Orlen z energią po rabaty. Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie.
24: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron

0: Ilias de Rocca, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Państwowy budżet na rządowym stole. Rada Ministrów pochyli się nad miliardami. Rosja oferuje miliony za niewygodnego dla niej człowieka, a pies rozumuje trochę jak człowiek.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Wielka kasa na stole. Rada Ministrów zajmie się dziś projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Rząd musi przesłać dokument do Sejmu przed końcem września. Wydatki mają zbliżyć się do 980 miliardów złotych. Dochody będą o prawie 300 miliardów niższe. W planach jest jednak podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i opodatkowanie dochodów z przedziału 130-150 tysięcy 24% stawką. Dochody wyższe to już będzie podatek na poziomie 32%.
0: Prawda Antyradia.
1: 20 milionów dolarów za głowę, albo chociaż za informacje. Takie pieniądze Rosja ma oferować za dane dotyczące dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych. Wieść poniosła się za pośrednictwem postsowieckich sieci przestępczych. Kreml chce dorwać majora Roberta Ambrowdiego przez skuteczność bojową jego komórki. Jego ludzie to 2,5% składu osobowego ukraińskiego wojska, a odpowiadają za 1/3 rosyjskich strat w ciągu ostatniego roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Coraz więcej umów o dzieło. Według ZUS-u, porównując pierwsze półrocze tego i ubiegłego roku, ich liczba wzrosła z niecałych 202 do blisko 204 tysięcy. Najwięcej zostało podpisanych na Mazowszu i na Śląsku.
2: Umowy o dzieło najczęściej są zawierane na jeden dzień, tłumaczy Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
3: Pojawiają się w większości w branżach kreatywnych, technologicznych i specjalistycznych.
2: Ale nie wszystkim odpowiada taka forma zatrudnienia. Dlatego Katowice ruszają z programem, który ma podnieść kwalifikacje mieszkańców, by ci mieli szansę na etat, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
4: 125 osób ma skorzystać z tego programu. To są osoby zatrudnione właśnie na podstawie umów krótkoterminowych lub umów cywilnoprawnych. Uczestnicy będą mogli wybrać szkolenia i kursy odpowiadające na ich indywidualne potrzeby, po to, aby przełożyło się na większą stabilizację ich zatrudnienia.
2: Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Ostatnie przygotowania w Poznaniu do tegorocznego budżetu obywatelskiego zakwalifikowało się ponad 150 projektów. O tym, co dalej, mówi Patryk Pawełczak z magistratu.
5: Trzeba trochę poświęcić czasu, przejrzeć tą listę. Mamy na to trochę czasu. Głosowanie zaczyna się 5 października, potrwa do 30 października, więc będzie czas, żeby zapoznać się z listą.
1: Dotąd w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego zrealizowanych zostało ponad 370 projektów.
0: Prawda Antyradia.
1: Pies trochę jak człowiek. Jak donosi magazyn Science, mózg psa potrafi wychwytywać poszczególne słowa ze strumienia ludzkiej mowy, kierując się przede wszystkim układem spółgłosek. Podobny mechanizm dotąd znaliśmy tylko u ludzi. Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być na zachodzie. W większości Polski dużo słońca, choć na zachodzie i na północy możliwe nieco większe zachmurzenia. Nocą 6 stopni w Rzeszowie i w Krakowie, 8 we Wrocławiu i w Zielonej Górze, 9 stopni w Warszawie, a najwięcej 11 w Koszalinie.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, całe 11 z hakiem po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradio. Tytuł z dzisiejszego publikatora poważnego: finanse publiczne jadą na łysych oponach. A teraz parę informacji istotnych dla społeczeństwa bardziej, bo będę miał dla Państwa zaproszenie na koncert SBB 3 października, studio Kraków. Zajmę się tym w stosownym momencie. Społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień kina niemego. Myślę, że wiele filmów zyskałoby na tym, gdyby powróciło kino nieme. Dzień szczęśliwej gęsi także. Także dzień kawy. Słuszna koncepcja. Dzień Konfucjusza. Dzień hipochondryka. Dzień hipochondryka. No ja chyba jestem hipochondrykiem, bo jak tylko zajrzę do takiej encyklopedii zdrowia, to wszelkie przypadłości na mnie spadają. Ogólnopolski dzień głośnego czytania. Dzień kuriera i przewoźnika. To ostatnimi czasy bardzo poważne zajęcie. Ludzie mają masę roboty, zatem pozdrawiamy serdecznie. 29 września 1992 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Turkmenistanem, a w 1985 roku amerykańska stacja ABC wyemitowała pierwszy odcinek serialu MacGyver. No to ten, który z gwoździa kawałka sznurka czy na przykład dwóch ołówków potrafił zrobić torpedę. Proszę Państwa, my jedziemy dalej z Antyradiem.

0: 40 latach powstaje nowy film w 3D. Jakiż to film? Bolek i Lolek, proszę Państwa. Ciekawe, jak to w 3D będzie wyglądało. No, lalka powróciła w nowej odsłonie. To może i Bolek, Lolek mają sens. Tylko nic nie wspomniano o Toli. I to mnie bardzo martwi, bo jednak pewne przypuszczenia istniały, kiedy Bolek i Lolek funkcjonowali w telewizorze.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, tani nasz. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światło w dotplay.

0: płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne, bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
17: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim Spodku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.

Państwa. Jest radosna informacja. Dogoniliśmy Niemców, a niedługo dogonimy Amerykanów. W jakiej materii? No właśnie. Co trzeci Polak korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji. Królują zastosowania komercyjne, między innymi zakupy. I tym się zajmujemy. Dogoniliśmy Niemców, niedługo dogonimy Amerykanów. Proszę Państwa, no w czymś doganiamy. Wczoraj na tym meczu ze Szwecją nie doganialiśmy za bardzo, chociaż chwilami wyglądało to naprawdę dobrze i powiedziałbym nawet wykwintnie. Rodaczki, rodacy, Afryki co prawda nie ma, ale jest cieplej na szczęście i to jest powód do radości. Podobno ma być tak dość długo.

0: też szpitalna piosenka Doktor Please. Proszę Państwa, zbliżamy się do 11. Po 11 rozpocznę oczywiście po przywitaniu się od słowa koniec.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.

0: której chce się słuchać bez końca. Wafelki Roszen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze.

0: dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Walki z kryptowalutami ciąg dalszy. Rząd szykuje czwarte podejście do tematu. Zablokowana krajowa dwunastka. Nie ma przejazdów w Wielkopolsce. W tej prawdzie też o tym, co turyści znajdują w naszym kraju.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Do 3 razy sztuka, to nie przy tym układzie władzy. Rządzący 4 raz spróbują przepchnąć ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Adam Szłapka spodziewa się tego projektu na posiedzeniu rządu w październiku i zapowiada pewne zmiany. Na razie bez szczegółów mówi, że zapisy mają być trochę ostrzejsze od poprzednich.
0: Prawda Antyradia.
1: Tragedia w Kujawsko-Pomorskim. Betonowe ogrodzenie przygniotło 5-latka, kiedy dziewczynka była na spacerze z ojcem. 44-latek, jak się później okazało, z ponad 3 promilami we krwi, wszedł na mur, żeby zerwać orzechy. Konstrukcja nie wytrzymała i spadła.
0: Prawda Antyradia.
1: Zderzenie busa z ciągnikiem na krajowej dwunastce w wielkopolskich Zbytkach. Nie ma informacji o rannych, ale droga została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mają potrwać jeszcze nawet 1,5 godziny.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie ma plażowania. W Ustce plaże są zamknięte do odwołania, bo służby muszą posprzątać morze i okolice. Do brzegu dopłynęły pozostałości substancji ropopochodnej. Czarne, lepkie grudki są na prawie 50-kilometrowym odcinku wybrzeża. Badania ustalą, co to dokładnie za substancja.
0: Prawda Antyradia.
1: Czego tu szuka turysta z krajów Zatoki Perskiej, a czego taki z Azerbejdżanu? Na to pytanie próbuje sobie odpowiedzieć branża turystyczna nad Mazurskimi Jeziorami. W Giżycku porozmawiała z zagranicznymi tour operatorami, żeby lepiej zrozumieć potrzeby gości.
2: Z tego, co widzimy, bardzo im się podoba zieloność, którą tutaj mają dookoła. Mega dużo zdjęć, mega dużo filmów zostało nagranych, a też doświadczają i pozytywnie odnoszą się do samej regionalnej kuchni.
1: Mówił Jakub Ferski z Polskiej Organizacji Turystycznej. Zagraniczni goście zobaczą nie tylko Giżycko, ale też Warszawę.
0: Prawda Antyradia.
1: A skoro już w Warszawie jesteśmy, w DS-ie Unikum można oglądać wystawę polskiej awangardy, która do naszego kraju przyjechała ze Stanów Zjednoczonych. Była tam w prywatnych zbiorach naukowca Harvardu.
3: Wojciech Wangor, Teresa Pongowska, Magdalena Abakanowicz czy Stefan Gierowski. Prace tych artystów można znaleźć na wystawie. Kolekcja ma swoją historię, mówi Paulina Janiszewska z DS-a Unikum.
4: Za jej powstaniem stoi fascynująca historia amerykańskiego naukowca, profesora Harvardu Artura Dempstera, który wraz z żoną Elizabeth, dzięki przyjaźni z polskim małżeństwem, Hanką i Witoldem Sylwestrowiczami, odkrył polską sztukę i przez lata budował własny zbiór.
3: Wystawę można oglądać do 30 września. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 11. To oznacza, że czas na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem sprawdzimy prognozy pogody nie tylko na dziś, ale i na jutro.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Avengers Koniec Gry znowu wygrywa w kinach. Rozszerzona wersja z nowymi scenami zapowiadającymi Doomsday zebrała w weekend 86 milionów dolarów na świecie, w tym 26 milionów w USA. Łącznie ma na koncie już 2 miliardy 885 milionów dolarów. Do rekordu wszechczasów Avatara brakuje jej niespełna 40 milionów dolarów. John Goodman dołączył do obsady trzeciego sezonu The Last of Us. Zagra Joeya, który razem z Paco, granym przez Iana Aleksandra, tworzą duet bohaterów autostrady. Z kolei Laura Bailey, znana z oryginału, zagra Elizabeth, jedną z przywódczyni religijnych serafitów. W grze użyczyła głosu Abby. Nowy sezon pokaże wydarzenia z perspektywy antagonistki właśnie, która w pierwowzorze stała się protagonistką. Premiera jest planowana na przyszły rok. Dokładnej daty jeszcze nie ma.
1: Do 24 stopni dziś na termometrach. Nie będzie padać, będzie sporo słońca. Jutro też warunki niczego sobie. Owszem, ma być nieco więcej chmur w całym kraju, ale temperatury nadal będą wysokie. 24 stopnie we Wrocławiu i w Opolu, 22 w Warszawie i w Szczecinie, 20 w Koszalinie, 19 w Gdańsku i w Olsztynie.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Gwiazdy Radio.
1: Proszę Państwa, 10 minut z dużym hakiem po godzinie 11. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Miałem rozpocząć od słowa koniec. No właśnie, podobno koniec z czekaniem przy kasie. Kiedy stoją Państwo przy kasie, a nabywacie jakieś napoje oszałamiające bądź energetyki, to czekamy na osobę, która potwierdzi, że już możemy sobie nabyć taką rzecz, czyli potwierdzi wiek. Okazuje się, że Polacy wdrażają innowacyjne rozwiązania, łącząc terminale z aplikacją mObywatel. Teraz wystarczy 16 sekund, żeby nabyć to, co mamy ochotę nabyć. Ja myślę, że może znalazłoby się jakieś prostsze rozwiązanie, że w przypadku, kiedy próbujemy zapłacić, to nasza karta też ma tam parę informacji na nasz temat, nie mówiąc już o naszych telefonach. I to też powinno wystarczyć. Z drugiej jednakowoż strony, jak małolat przyjdzie do kasy i będzie mógł sprytnie zhakować tego mObywatela albo gwiznie rodzinie kartę, no to wtedy załatwi to bez obecności osoby, która potwierdzi czy zatwierdzi. Ale podobno koniec z czekaniem przy kasie nadchodzi.

0: proszę Państwa, taki artykuł, transformacja energetyczna na zakręcie. No mieliśmy być tacy ekologiczni, tacy unijni, wszystko miało być fajnie, a niestety wysokie ceny gazu napędzają powrót do węgla. No, system cierpi na brak rezerwy do produkcji prądu. Teraz to obraz polskiej energetyki pełen wyzwań, choć jak dotąd udało się uniknąć problemów z dostawami energii. Proszę Państwa, ta ekologia jest naprawdę w porządku w czasach, kiedy jest spokój na świecie, ale okazuje się, że jak czasami dzieje się tak, jak się dzieje teraz, to lepiej mieć swoje rezerwy i pompować te wszystkie gniazdka w ścianach energią z czegokolwiek, byleby nie zamarznąć i byleby coś tam napędzić. Proszę Państwa, transformacja energetyczna na zakręcie. To tytuł z publikatora poważnego. A Państwo słuchają Antyradia, to już prawie 25 minut po 11.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: życia.
1: No i piękności wielkiej Red Hot Chili Peppers w Antyradio. Proszę Państwa, przypominam, że po godzinie 12 rozdawnictwo zapraszania na koncert SBB 3 października, Studio Kraków.

0: Parę kroczków do godziny 12. Po 12 rozdawnictwo zaproszeń na koncert SBB 3 października, Klub Studio Kraków. Zaraz tym się zajmę.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało,
1: żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4400.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
4: A wiesz dlaczego?
3: To właśnie nie.
4: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
3: Okej, okay, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: To brzmi jak przemyślany wybór.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok.

0: Pożar w placówce opiekuńczej i ewakuacja dzieci w Elblągu. Rząd wprowadza wyższy próg podatkowy, czyli nieco niższe podatki. Starszy pracownik często jest mylony z gorszym pracownikiem. 1/3 była dyskryminowana.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. 30 dzieci ewakuowanych z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. W jednym z pokoi wybuchł pożar. Nikogo nie było w tym czasie w tym miejscu. Obyło się bez rannych i ofiar. Na miejscu pracują służby i ustalają, co było przyczyną zdarzenia. Niewykluczone, że przed pożarem doszło do wybuchu.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyższy próg podatkowy w drodze. Rząd przyjmie dziś zmiany w podatku PIT. Pierwszy próg podatkowy ma być podniesiony do 130 tysięcy złotych. Z kolei do 150 tysięcy złotych będzie obowiązywała nowa stawka 24%, mówi premier Donald Tusk.
2: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
0: Zmiany w progach podatkowych będą częściowo sfinansowane wyższą stawką podatku CIT dla największych firm.
1: Prawda Antyradia.
0: 1/3 pracowników po 45 roku życia spotkała się z dyskryminacją ze względu na wiek. Najczęściej byli pomijani przy awansach, a to ludzie zaangażowani w pracę, mówi Magda Pietkiewicz z N-Puls.
3: 63% badanych X-ów deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Dla porównania, w naszym wcześniejszym badaniu o pokoleniu Z było to 39%. 81% X-ów ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre.
0: Pomijanie przy awansach ludzi z pokolenia X częściej zdarza się w sektorze publicznym niż w prywatnych firmach.
1: Prawda Antyradia.
0: Wystawę o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze można obejrzeć na Wawelu. Ekspozycja przyjechała do Krakowa z Wenecji. O tym, co na niej znajdziemy, opowiada kuratorka Bogumiła Wiśniewska.
4: Gromnica stała w oknie, w kącie była wysypana sól, która chroniła przed złymi duchami, a do fundamentów domu, do szalunków sypujemy pieniążki, które mają przynieść dobrobyt w przyszłości i skorupki jajek, które mają dać zdrowie i pomyślność w przyszłym życiu.
0: Więcej na stronie Zamku Królewskiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Na koniec ogłoszenie Antyradia. Faith No More będzie headlinerem najbliższego Mystica. Ekipa, której przedstawiać nie trzeba, zagra w nowym miejscu. Mystic Festival będzie w Gdańsku Letnicy. Sama impreza między 10 a 12 czerwca. Prawie 3 minuty po 12. Słonecznie w całej Polsce i dosyć ciepło. Na termometrach od 15 w Małopolsce do 21 stopni w Lubuskiem. Na zachodzie temperatura wzrośnie jeszcze do 24. Taka aura utrzyma się też w kolejnych dniach. Dopiero w piątek i sobotę może się chmurzyć na zachodzie. W niedzielę zachmurzy się już w prawie całej Polsce.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Wysadził sam.

proszę Państwa, to już 10 minut po godzinie 12, słuchają Państwa Antyradia, a taka ciekawostka, 27,8% tylu Polaków deklaruje, że ma większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu, z czego 11% wskazało na zdecydowanie większe. Proszę Państwa, no w jakimś to filmie było, to ja też idę kupić cukier, chyba w 40-latku. Proszę Państwa, mam dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na koncert SBB 3 października, Klub Studio Kraków. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. No i czekacie Państwo na pytanie, które już bardzo niedługo zadam, a na razie dzieło o podwyższonym stopniu żywności.

0: proszę Państwa, rozdawnictwo trwa. Mam na myśli rozdawnictwo dwuosobowego zaproszenia na koncert SBB 3 października, klub Studio Kraków. Osoby zainteresowane zapewne przygotowały już mail pod adres ostry@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie. Ja zwykle nie bawię się w historię zespołów, zwykle pytania są oderwane od rzeczywistości, ale tym razem zapytam o coś takiego. Na początku 1970 roku Józef Skrzek został oficjalnie stałym członkiem pewnego zespołu. Jaki to był zespół, do którego dołączył Józef Skrzek w 1970 roku?
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
4: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
4: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
3: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
4: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

prośbę na załatwienie sprawy związanej z rozdawnictwem dwuosobowego zaproszenia na koncert SBB 3 dzień października Studio Kraków. Będzie to niewątpliwie bardzo głębokie doznanie natury artystycznej. Zadałem Państwu pytanie, do jakiego zespołu dołączył w 70 roku Józef Skrzek. Był to zespół, proszę Państwa, Breakout. Tadeusz Nalepa i cała ekipa grał tam na klawiszach, grał na basie. Było naprawdę śmiesznie. Proszę Państwa, Pan Dariusz F. za chwileczkę dostanie mail zwrotny z instrukcją obsługi i będzie się bawił na wspomnianym koncercie. A my, proszę Państwa, cichcem przemykamy w kierunku godziny 13:00.

0: sposobem, proszę Państwa, przy dźwiękach mocarnych pozwolę sobie zapowiedzieć Tomka Kasprzyka i jego rokomotywę. Mam nadzieję, że dzień był Państwa sympatyczny, jak to zwykle w przypadku dnia spędzanego z antyradiem. Powiem tyle. Bardzo było mi miło do Państwa mówić przez ostatnie 3 godziny, a teraz podziękuję za wspólnie spałaszowany czas. Do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
8: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofilii.
7: Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3777 zł.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe.

0: Niedoszły rzeźnik z Kujaw nawet dziś ma stanąć przed sądem rodzinnym. Niemcy doszli do wniosku, że nie ma sensu rozmawiać z Rosjanami. Akademiki zyskują na popularności przez absurdalne ceny mieszkań.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. 13-latek, który chciał urządzić rzeź w szkole, już dziś może się tłumaczyć przed sądem rodzinnym. Chodzi o chłopaka z Wąbrzeźna na Kujawach, co do którego lokalna policja dostała cynka, później znalazła w jego plecaku bagnet. Już wcześniej coś mu się odkleiło, bo w wakacje zamordował kilka kotów. W szkole chciał zaatakować przypadkowe osoby. Przyznał się do winy podczas przesłuchania z udziałem ojca.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosja nie jest gotowa do rozmów, nie ma potrzeby kolejnych spotkań. Do takich wniosków dochodzi szef niemieckiej dyplomacji po weekendowym spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To jednak nie przeszkadzało Amerykanom zaprosić Putina na najbliższy szczyt G20, co amerykański sekretarz stanu ogłosił też z mównicy w ONZ-cie. Ten zjazd liderów największych gospodarek świata ma być w grudniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej studentów Uniwersytetu Śląskiego zdecydowało się na akademik. Uczelnia zauważa wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. To najpewniej przez drożyznę.
2: Akademiki są tańsze niż wynajem prywatnego pokoju lub mieszkania, wyjaśnia Małgorzata Poszwa z Uniwersytetu Śląskiego.
3: Ceny zależą od tego, który dokładnie dom studenta wybierzemy. I w Katowicach miejsce w pokoju dwuosobowym jest to od około 740 zł do około 890 zł.
2: To opłaty miesięczne. Niektórzy studenci wolą zostać w domach rodzinnych.
4: Rodzic tam mi mieszka.
5: Mam chyba tramwajem półtorej godziny maksymalnie, więc uważam, że po prostu nieopłacalne jest mieszkanie w akademiku, szczególnie, że nie muszę też codziennie przychodzić na uniwersytet.
2: Mimo większego zainteresowania w akademikach UŚ są jeszcze wolne miejsca. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Sprawdź, czy nie masz kiły po wakacjach, apeluje tymczasem Wrocław do młodzieży wracającej na studia. Rusza program profilaktyczny, w którym można się przebadać za darmo. Jest odpowiedzią na problem, który widać w twardych danych. Ponad 60% nowych zakażeń HIV-em, kiłą czy rzeżączką to osoby między 18 a 24 rokiem życia. Mówi Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta.
6: Idziemy dużą kampanią edukacyjną poprzez media społecznościowe, ale też różnego rodzaju webinary, które będą w sieci dostępne.
0: Miasto przeznaczy na program Dobrostan wrocławskich studentów ponad 350 tysięcy złotych. Prawie 3 minuty po 13. Słonecznie w całej Polsce i dosyć ciepło na termometrach od 17 w Małopolsce do 23 w Lubuskiem. Na zachodzie temperatura wzrośnie jeszcze do 24 stopni. Taka aura ma się utrzymać też w kolejnych dniach. Dopiero w piątek i sobotę ma się chmurzyć na zachodzie. W niedzielę zachmurzy się w prawie całej Polsce.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Raz, dwa, trzy! Maj!

0: Lokomotywa w Anteradiu.
1: Czy wam się ten numer The Howlers także kojarzy z Billy Idolem? Jakby Billy Idol zaśpiewał ten utwór, na pewno nie zmieniłby na charakterze. Coś w tym jest, prawda? Dobra muzyka broni się zawsze sama. Prawie 11 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, witam w dzisiejszej Lokomotywie w Anteradio we wtorek 29 września, w dniu, w którym poznaliśmy pierwszego headlinera przyszłorocznej edycji Mystic Festival. Jak zacząć podawać wykonawców, to najlepiej z wysokiego C. Faith No More. Nie wiem, czy państwo wszyscy słyszeli. Faith No More wracają na scenę i zostali ogłoszeni pierwszym headlinerem przyszłorocznej edycji Mystic Festival. Przypomnę, Mystic Festival w przyszłym roku odbędzie się między 10 a 12 czerwca w Gdańsku na terenie Letnicy. Żeby było jasne, oczywiście zaproszenia na Mystic Festival będą w Antyradio. Innej możliwości sobie nie wyobrażam.
0: Lokomotywa w Anteradiu.

0: uwielbiani w Polsce i nie tylko. Ghost, Dance Macabre. W Rokomotywie Tamty Radio wcześniej. Surrender i Cheap Trick. Właśnie, a jeżeli chodzi o Cheap Trick, to Rich Nielsen, gitarzysta Cheap Trick, postanowił sprzedać część swojej kolekcji gitar, więc jeżeli macie trochę pieniędzy i chcielibyście kupić jakąś gitarę, jesteście fanami na przykład Ericka Nielsena albo Cheap Trick, to 24 października odbędzie się aukcja, na której zostaną wystawione gitary, jeszcze jakieś gadżety pana Ericka. Szczegóły znajdzie się w sieci. Jest tego dużo.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. We're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play.

0: 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Janie, skarpeta na pieniądze
6: się rozpadła.
5: Noż do 100!
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen.

Ιας The Rock Af, Am The Radio. Am The Radio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Am The Radio. Program

Holy Diver, Dio, Bandy Radio w Rock Motywiany. Przyjrzyjmy się teraz muzycznej karcie kalendarza, bo ważne rzeczy wydarzyły się 29 września. Na przykład w 1979 roku grupa The Police wprowadziła na pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii utwór Message in the Bottle, pochodzącą z płyty pieśni, z płyty Rakata de Blanc. O właśnie. Był to już trzeci utwór Polisów, któremu udało się dotrzeć do pierwszej 20 zestawienia. Singiel zdobył też listy i w Irlandii, i w Hiszpanii, i w Kanadzie, i w Holandii, a w Holandii dotarł nawet do miejsca drugiego. No to posłuchajmy fragmentu płyty Rakata de Blanc. Message in the Bottle w Antyradio. Warto zrobić głośniej.

0: Dlatego zamykamy pierwszą część dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio we wtorek 29 września. Jeszcze wam nie powiedziałem, co dzisiaj będę miał dla was za zaproszenia na koncert. Haken, zespół Haken wystąpi 7 października w warszawskim klubie Oczki. No i w związku z tym mam kilka podwójnych wyjściówek, które oddam po 14.
1: I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych.

0: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Tragedia w szkole na Słowacji. Uczeń zamordował nauczycielkę. Zmiany w progach podatkowych przyjęte przez rząd. Polacy jesienią hibernują. Zamierają kontakty towarzyskie i wychodzenie z domu.
1: Prawda Antyradia.
6: Minęła 14. Mieszko Drescher. Zapraszam. Jedna osoba nie żyje po ataku ucznia w szkole w miejscowości Staszków na północy Słowacji. Chłopak zaatakował nożem koleżankę i dwie nauczycielki w jednej z podstawówek. Zmarła jedna z nauczycielek. Uczennica jest w stanie krytycznym. Sprawca ma 13-14 lat. Do podobnej tragedii prawie doszło wczoraj w Polsce. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, policja zatrzymała 13-latka, który chciał zaatakować bagnetem w szkole na Kujawach.
1: Prawda Antyradia.
6: Pierwszy próg podatkowy na poziomie nie 120, a 130 tysięcy złotych. W zakresie od 130 do 150 tysięcy złotych 24% PIT. To założenia projektu ustawy, którą przyjął właśnie rząd. Na rozwiązaniu, jak przekazał minister finansów, ma skorzystać około 3,5 miliona podatników. Sfinansują je największe firmy, które zapłacą wyższy CIT. Andrzej Domański poinformował przy okazji, że zadłużenie państwa pozostaje pod kontrolą. Do 2030 roku ma nie osiągnąć progu konstytucyjnego, czyli poziomu 60% PKB.
1: Prawda Antyradia.
6: Coraz więcej umów o dzieło. Według raportu ZUS-u, porównując pierwsze półrocze tego i ubiegłego roku, ich liczba wzrosła z niemal 202 tysięcy do około 204 tysięcy. Najwięcej umów o dzieło, nazywanych też śmieciówkami, podpisywano na Mazowszu i Śląsku.
7: Umowy o dzieło najczęściej są zawierane na jeden dzień, tłumaczy Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
8: Pojawiają się w większości w branżach kreatywnych, technologicznych i specjalistycznych.
7: Ale nie wszystkim odpowiada taka forma zatrudnienia. Dlatego Katowice ruszają z programem, który ma podnieść kwalifikacje mieszkańców, by ci mieli szansę na etat, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
9: 125 osób ma skorzystać z tego programu. To są osoby zatrudnione właśnie na podstawie umów krótkoterminowych lub umów cywilnoprawnych. Uczestnicy będą mogli wybrać szkolenia i kursy odpowiadające na ich indywidualne potrzeby, po to, aby przełożyło się na większą stabilizację ich zatrudnienia.
7: Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
6: Książka, kocyk, film i herbatka. Polacy jesienią stawiają na aktywność pod dachem najchętniej własnym, a kontakty społeczne schodzą na drugi plan, mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń.
10: Aż 82% z nas ogranicza jesienią wyjścia ze znajomymi, a co drugi Polak spotkania towarzyskie organizuje wyłącznie w czterech ścianach.
6: Co czwarty badany wychodzi na spotkania towarzyskie, ale w miejscach, gdzie nie kapie na głowę. 21 stopni w Rzeszowie, 22 w Warszawie, 23 w Szczecinie. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. W całym kraju słonecznie i tak raczej będzie do końca dnia. Taka aura utrzyma się do piątku, wtedy może się nieco zachmurzyć. Na zachodzie, podobnie w sobotę, w niedzielę pochmurno już w większości kraju.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ależ ten utwór fajnie jedzie. Cold, Deadbolt Society. Cały czas znajdują się w zestawieniu listy przebojów Turbo Top, na którym dzisiaj będą miejscu. Przekonamy się wspólnie, słuchając Antyradia po godzinie 20. A póki co zapraszam na nasze strony internetowe antyradio.pl, żebyście jeszcze oddali głos na przykład na Deadbolt Society. Kto wie, może wkrótce pojawi się także na propozycjach nowe Placebo, bo właśnie Placebo zaprezentowali nowy singiel Helen Keren. Utwór powstał z okazji 30-lecia zespołu i ukazał się w dniu rozpoczęcia jubileuszowej trasy koncertowej. Muzycy po raz kolejny sięgnęli w nim do początków swojej działalności. A skoro mowa o trasach koncertowych, to podobno YouTube przygotowuje się do nowej trasy i to będzie trasa stadionowa. Będzie pierwszą tego typu serią koncertów zespołu od 2019 roku chyba, kiedy to zakończyła się Joshua Tree Tour. Podobno muzycy rozpoczęli już próby. Jeszcze oficjalnie nie została trasa potwierdzona, a muzycy próbują. Magazyn Rolling Stone na te informacje się powołuje i napisał o tym w ostatnim swoim magazynie, więc no ciekawe. Mam nadzieję, że także i Polska będzie jakiś polski stadion dla YouTube przygotowany, a być może oni mają jakiś swój upatrzony. Pożyjemy, zobaczymy.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: każdym razem, kiedy pojawia się w Antyradio, ten facet zasłuchuje się w jego barwie głosu. Chris Cornell, Patience, za nami. A za moment będzie szansa na zgarnięcie zaproszeń na koncert.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, tu Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny. Cappuccino, caffè latte.
14: Co robisz?
13: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
15: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: W 29. urodziny.

0: października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze, John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen, Garbage, Kula Shaker,

podcast de Rock Up. Am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, nie sposób jeszcze nie wspomnieć o 89 roku, kiedy właśnie 29 września Don Henley i Glenn Frey zagrali razem w Los Angeles. Był to pierwszy wspólny ich występ, byłych członków The Eagles, przypomnę, od czasu rozpadu grupy w 1980 roku. Tak samą drogą to obaj muzycy mogą pochwalić się udaną karierą solową.

myślę, to Glenn Frey nagrał przecież takie hity jak The Heat Is On czy You Belong to the City. Henley też prowadził na listę kilka ważnych kompozycji, jak chociażby The Boys of Summer czy The End of the Innocence. Innocence, tak jest. To też była jego pieśń, która podbijała swojego rodzaju listy przebojów. Ale co wspólnie zrobili? No to przechodzi do historii. Już dawno temu przeszło w zasadzie i zapisało się złotymi zgłoskami. Wraca jak bumerang, jeszcze będzie wracać przez długie lata. Są utwory, które są niezaprzeczalnymi, wielkimi hitami. To nie tylko chodzi o muzykę rockową, ale także i o muzykę popową. Muzykę przez wielkie M. I bez wątpienia do tej kategorii zalicza się nagranie grupy The Eagles, Hotel California, które teraz w Rokomotywie w Antyradio.

0: Przy tym nagraniu wróciła mi młodość. Przypomniałem sobie, jak kapowałem ten album dniami i nocami na słuchawkach. No i oczywiście trzymałem w ręku rakietę tenisową, znając wszystkie solówki Def Leppard na gitarze, bo to oczywiście zrozumiałem. Mam nadzieję, że ktoś z was też doskonale rozumie, o czym mówię. Tak jest. Mili państwo, nim zamkniemy tę część dzisiejszej Rokomotywy, kilka podwójnych wejściówek na koncert Haken oddam. Koncert w warszawskim klubie Oczki 7 października, więc jeżeli macie ochotę, dajcie znać. Kaspro@antyradio.pl. W temacie maila Haken poproszę, a ja się całą resztą zajmę. Czekam.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Muffley. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Kanal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
11: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
10: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
11: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
10: Swanson?
11: Mądra suplementacja już od 57 lat.
10: Przekonuje mnie to.
12: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
21: Wypadek autokaru z dziećmi na Mazowszu obyło się bez ofiar. Kolejne zatrzymania w sprawie Collegium Humanum. Wpadło 11 osób. Jest decyzja TSUE w sprawie zawieszenia umowy z Mercosurem.
20: Prawda Antyradia.
21: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Wypadek autokaru z dziećmi niedaleko Ogrodziska Mazowieckiego. Autobus wiózł 32 dzieci na wycieczkę i zderzył się z ciężarówką. Do szpitala trafiły dwie osoby, mówi Katarzyna Zych z grodziskiej policji.
22: Na ten moment wiemy, że kierowca i opiekunka dzieci trafili do szpitala, natomiast żadna z dzieci nie wymaga hospitalizacji.
21: Najpewniej przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez ciężarówkę.
20: Prawda Antyradia.
21: Kolejnych 11 osób wpadło w sprawie afery w Collegium Humanum. Część z nich pełniło lub osób pełni funkcje na wysokich stanowiskach na dwóch prywatnych uczelniach wyższych. Zdaniem śledczych w Kolegium Humanum wystawiono fałszywe świadectwa ukończenia studiów. Do tej pory zarzuty usłyszały 84 osoby.
20: Prawda Antyradia.
21: Zawieszenie stosowania umowy handlowej z Mercosurem nie przejdzie. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Polski w tej sprawie. Wniosek był częścią skargi na porozumienie. Polska chciała, aby do czasu wydania wyroku umowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Odrzucenie wniosku nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia TSUE. Wyrok ma być wydany w późniejszym terminie.
20: Prawda Antyradia.
21: Zielona przestrzeń zamiast meliny. Znika charakterystyczny budynek dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina w Łodzi. Prace rozbiórkowe trwają, ale zmiany będą szersze w tej okolicy, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
0: Chcemy przede wszystkim tutaj zrobić faktycznie przestrzeń zieloną, niezabetonowaną, broń Boże, w miejscu, gdzie znajduje się jeszcze, stoi nadal budynek. Będzie plac zabaw dla dzieci. Natomiast rewitalizacji przejdzie cały pasaż Rubinsteina.
21: Rewitalizacja ma objąć cały teren pasażu. Planowane zakończenie prac to lato przyszłego roku.
20: Prawda Antyradia.
21: Kolejne skarby odkopane w centrum Warszawy. Przy placu Młynarskiego odkryto piwnicę spalonej kamienicy, gdzie w czasie wojny ukryto skarby.
1: Te odkrycia przynoszą powiew luksusu przedwojennej Warszawy. Znaleziono płaskorzeźbę z XIX wieku, części olbrzymich lamp sufitowych, metalowe ozdoby czy figurkę jeźdźca na koniu z brązu, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
2: Część odnalezionych przedmiotów prawdopodobnie pochodzi z Filharmonii, inne należały do mieszkańców kamienicy. Wszystkie zostały ukryte w piwnicach podczas wojny.
1: Wszystkie te przedmioty noszą ślady wojennej historii. Kamienica została spalona i na znalezionych przedmiotach są ślady ognia. Joanna Obuchowska, Antyradio.
21: Pełna kultura, zapraszam. Werewolf z nowym zwiastunem. Robert Eggers, twórca Nosferatu, przeniesie widzów do XIII-wiecznej Anglii. Aaron Taylor-Johnson gra niemego rolnika, który podczas pełni zmienia się w wilkołaka. Lily Rose Depp gra jego żonę, a Willem Dafoe łowcę bestii. Cała trójka spotkała się już na planie Nosferatu. W zwiastunie potwór niestety chowa się przed kamerą. Światowa premiera w Boże Narodzenie. Polska 8 stycznia. Martwe zło, ogień od piątku w abonamencie. Film w reżyserii Sebastiana Wanicka będzie można obejrzeć w popularnych serwisach streamingowych bez opłaty za wypożyczenie. A w nim główna bohaterka po śmierci męża szuka spokoju w domu jego rodziny. Bliscy jeden po drugim zostają opętani i zmieniają się w krwiożercze potwory. Czyli rodzinne spotkanie kończy się dokładnie tak, jak można się spodziewać po martwym złu. ...21 stopni w Krakowie, 22 w Łodzi, 23 w Poznaniu. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. W całym kraju słonecznie i tak raczej będzie do końca dnia. A taka aura powinna utrzymać się do piątku. Wtedy może się nieco zachmurzyć na zachodzie, podobnie w sobotę. W niedzielę pochmurno już w większości kraju.
20: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: restrain. Is Katie by the door?
1: Rokomotywa w Antyradiu.
2: Rise Against. Prosto z zestawienia listy przebojów Turbotop za nami. Pięknie to gra, pięknie. A jak będzie grało w przyszłym roku na Mystic Festiwalu, no? Dostałem też pytania mailowe, czy to prawda, że Faith No More przyjdzie do Polski. Tak jest. To jeden z najważniejszych zespołów alternatywnego rocku metalu, znany m.in. z krążków Real Think, Angel Dust, czy King for a Day, Fool for a Lifetime. Dziś pojawiła się ta informacja oficjalnie. Faith No More wpadają do Polski w przyszłym roku i będą jedną z gwiazd Mystic Festiwalu. Przypomnę, Mystic Festival w przyszłym roku odbędzie się w nowym miejscu, w Gdańsku oczywiście, ale na terenie Letnicy między 10 a 12 czerwca. Już wiadomo, że Faith No More będą jedną z gwiazd. Pierwszy headliner, jeszcze wielu headlinerów przed nami, ale jedno jest pewne, zaproszenia, karnety będą do wzięcia w Antyradio.
1: Lokomotywa w Antyradiu. When

0: ciągu tak godzinami. Night Train, Guns N' Roses. Kolejny kawał klasyki za nami w lokomotywie Antyradio. Możecie już zerknąć do swoich skrzynek, bo kilkoro z was powinno dostać ode mnie tak zwaną zwrotkę z tajemniczymi kodami, które upoważniają was do dwuosobowego wejścia na koncert zespołu Haken w klubie Oczki w Warszawie 7 października. Gratuluję. A jutro będę miał dla was zaproszenia na Deep Purple.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: To jest Rock News w Antyradiu.
11: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ogłoszenie Antyradia na Mystic Festival. Impreza w nowej lokalizacji zaczyna od mocnego uderzenia. Pierwszym headlinerem zostaje Faith No More. Zespół wraca na scenę po ponad 10-letniej przerwie od tras koncertowych. Ciekawostką jest to, że w Australii zaczną od wspólnych występów z System of a Down. Nic nie mówię, ale może warto by utrzymać ten układ. Sam Mystic będzie w przyszłym roku w nowym miejscu w Gdańsku na Letnicy. Potrwa od 10 do 12 czerwca. Bilet są już dostępne i będą oczywiście w Antyradiu. Stadionowa trasa koncertowa przed U2 to, co dotąd było plotką, potwierdził magazyn Rolling Stone. Ogłoszenie części terminów prawdopodobnie za około 2 tygodnie. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
10: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

Robbie Williams pojawił się dziś w Lokomotywie w Antyradio, ale nim zamkniemy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie, jeszcze wam przypomnę o Ray Oblak, bo już pojawił się od pewnego czasu drugi singiel Swallowed Bomb, zapowiadający ich krążek zatytułowany Dead Company. Płyta ukaże się 13 listopada, jak dobrze pamiętam. Nowy singiel powinien fruwać na antenie Antyradio niebawem, ale być może jest w zestawieniu listy przebojów Turbo Top w propozycjach. Sprawdźcie na antyradio.pl.

0: taka gitarowa melodyjka państwa wprowadziła do Antyradia. No i Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Ambroże Oberty.
1: Dzień dobry.
0: Prawie na biało, chciałem powiedzieć, ale niekoniecznie.
1: Na niebiesko, no to już praktycznie biało, można powiedzieć.
2: Ja mam biało
0: na pewno.
2: Tak.
0: Kolorowo także zapowiada się pewnie po 16, prawda?
3: Owszem, sprawdzimy dzisiaj między innymi, czy inteligentne ekosystemy rozkwitające w tak zwanych małpkach przejmą małopolskie.
2: O, pięknie. No i będziemy też mieć dla was bilet na koncert Nocnego Kochanka.
0: No to ja, jeżeli chodzi o lokomotywę, gaszę światło. Tomasz Kasprzyk, dziękuję bardzo za dzisiejsze nasze wspólne spotkanie i życzę spokojnego i udanego popołudnia z Antyradiem, bo inaczej sobie tego oczywiście nie wyobrażam. Dobrze mówię.
1: No, no oczywiście, pewnie.
2: No i zostawiasz państwa w najlepszych rękach.
0: Wiadomiks.
3: Tak zwany dobry dotyk.
0: O, tego nie znałem, ale zapamiętam, dobrze, a ja spróbuję was jutro dotknąć. Równie dobrze, mam nadzieję, po godzinie 13. Miło było. Trzymajcie się. Bye, bye.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert
5: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto.

0: Moja Biedronka, dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Tragedia na warszawskiej Pradze. Senior zginął pod kołami tramwaju. Tymczasem pod Warszawą utrudnienia na kolei. Nowy dworzec dla Poznania coraz bliżej. Jest przetarg na projekt.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Śmiertelny wypadek na warszawskiej Pradze. Starszy mężczyzna zginął pod kołami tramwaju na Targowej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, wszedł na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. 7 linii tramwajowych zostało skierowanych na objazdy. Uruchomiona została też komunikacja zastępcza.
1: Prawda Antyradia.
0: No to nie koniec utrudnień w Warszawie. 24 pociągi kursujące między Zielonką a Warszawą Wileńską mają już ponad 400 minut opóźnienia, a kolejne 22 zostało odwołanych. Firma prowadząca remont w tym pierwszym mieście uszkodziła kable urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Usunięcie awarii może potrwać kilka godzin.
1: Prawda Antyradia.
0: Najstarsi pracownicy, ci z pokolenia X, doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek. 1/3 z nich spotkała się z tym w ciągu ostatnich 3 lat.
2: NPuls wspólnie z SGH przepytali 13 tysięcy pracowników między 45 a 59 rokiem życia i wyszło, że wbrew obiegowej opinii ogarniają technologię i są zaangażowani w pracę i zdecydowanie nie wszyscy odliczają do emerytury, mówi Magda Pietkiewicz z NPuls.
3: Połowa badanych jest gotowa pracować dłużej niż do ustawowego wieku emerytalnego.
2: A tymczasem 30% badanych zostało pominiętych przy awansie, mimo tego, że mieli odpowiednie kompetencje. A to do zostania dłużej w pracy raczej zniechęca. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy odcinek warszawskiego metra na finiszu. Do końca roku oddane zostaną 3 stacje drugiej linii: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowa nie była łatwa, ale teraz trwają już ostatnie szlify, mówi rzecznik wykonawcy Bartosz Sawicki.
4: Sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone. Wszystkie systemy działają, są testowane.
5: Jakie były największe trudności przy budowie tych konkretnie 3 stacji?
4: Mimo wszystko gęsta zabudowa, pętla autobusowa, którą musieliśmy włączać, wielokrotne przekładki ruchu. To też jest uciążliwe dla mieszkańców. Przed świętami 2 lata temu doszło do obluzowania gruntu i musieliśmy szybko zareagować.
0: Warszawski ratusz zapowiada, że druga linia w przyszłości będzie przedłużona do Ursusa.
1: Prawda Antyradia.
0: Dworzec kolejowy przejdzie gruntowny lifting w Poznaniu. Jest przetarg na koncepcję architektoniczną, która ma powstać do drugiej połowy 2028 roku. Sam dworzec główny ma być gotowy do 2035 roku. Na termometrach od 18 stopni w Zakopanem do 25 w lubuskich Słubicach. Temperatura raczej nie będzie już rosnąć, w całym kraju słonecznie i tak powinno być do końca dnia. Taka aura utrzyma się do piątku. Wtedy może się nieco zachmurzyć na zachodzie, podobnie w sobotę. W niedzielę pochmurno już w większości kraju.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 10 minut po godzinie 16 na zegarach.
2: Kłaniają się nisko Małgorzata Małgowierzejewska
1: i Tomasz Ambroży-Obertyn.
2: Czyli para z głośników. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Będziemy z wami do godziny 20 i dzisiaj jeszcze między innymi będzie o tym, czy inteligentne ekosystemy rozkwitające w tak zwanych małpkach przejmą małopolskie.
1: Ty, ale to jest niesamowite w ogóle. Wiesz, że ja czasami jak chodzę na spacer z psem, to zbieram owe
2: małpki
1: i wyrzucam.
2: Zbierasz?
1: Tak, i wiesz, że bardzo dużo tego jest. I to w godzinach porannych, co mnie martwi.
2: A jak trafisz na taką, którą już masz, to też zbierzesz, czy wyrzucasz?
1: Wyrzucam. Dobra, słuchajcie, zerkniemy też na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, bo tam uczennice nie chcą mundurków, a powód jest, no, dość zastanawiający.
2: Trochę się domyślam. Tak. Będzie też dyplomacja przez wielkie D, czyli o tym, że ambasador Stanów Zjednoczonych miała grozić Grecji obaleniem ich rządu.
1: I powiemy też o tym, jeśli zdążymy, oczywiście, że New York Times wytypował 100 najlepszych seriali XXI wieku. Może sobie w ogóle dzisiaj pogadamy o takich serialach. Ty masz swoje ulubione?
2: Mam, ale nie powiem na razie.
1: Ja
2: może potem.
1: Ja z kolei wiem, jaką masz ulubioną muzyczkę. Puszczam specjalnie dla ciebie teraz.
2: Dziękuję bardzo. To jest faktycznie jeden z moich ukochanych kawałków. To ja zamykam halabardę.

0: Starea zgłośników w Antyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda, leci najlepszy rok na świecie. No i tak można żyć. Już za chwilę między innymi Creedence Clearwater Revival. No a teraz czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Leśnik wziął butelkę do ręki. Trudno uwierzyć, co zobaczył w środku, donosi w sensacyjnym tonie portal O2.pl.
2: On myślał, że to kolejne porzucone w lesie szkło, jednak ten widok go naprawdę zaskoczył. Leśnik z Andrychowa znalazł butelkę. Okazało się, że w jej wnętrzu powstał miniaturowy ekosystem.
1: No i to jest science fiction na miarę naszych możliwości. Postapokaliptyczna wizja małopolskiego, przejętego przez inteligentne ekosystemy powstające w butelkach po alkoholu.
2: To takie nasze The Last of Us.
1: No, bardziej planeta mał. Pek.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
4: It's Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego roka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowozi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo. 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
19: No ba.
1: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: O!
4: To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
20: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
21: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
20: Twoja definicja dobrego snu.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
25: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Ilias de Rocca в Антирадио. Антирадио. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antirадио.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Linkin Park pracują nad nową płytą. Joe Hahn z zespołu zdradził, że w trakcie całej trasy koncertowej From Zero grupa pracowała nad nową muzyką. Jeżeli trafiał się dzień wolny, znajdowali studio i tworzyli, eksperymentowali, próbowali. Po trasie muzycy odpoczęli miesiąc, a potem wrócili do studia i już pracują nad kolejnym krążkiem. Na razie jednak przed nimi inna nowość, premiera filmu Unshutter, produkcja o tragedii i podnoszeniu się z niej od jutra w kinach. Koncertowy wieczór w Warszawie. W Hybrydach zagrają dziś Wunderbar i Yacht Club. W Hydrozagadce możecie posłuchać Future Palace, a w Progresji będzie dla was grać The Amity Affliction. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: znasz, umiesz grać na fortepianie?
1: Umiem.
0: A wiesz,
1: tylko
0: że ja
1: karty się ślizgają trochę. Nie umiem, żarty żartami, ale umiem.
0: Ja też. Zobacz, kolejna rzecz, która nas łączy.
1: A proszę bardzo.
0: Tak mi się skojarzyło, bo to takie ładne pianinko na koniec, prawda?
1: Ależ ten świat mały. Mm-hmm. Prawda, no, bardzo piękne pianinko. Grupa ludzi, którzy wcześniej swój talent wykorzystywali na koszt innych. Znaczy właściwie nie na koszt innych. Znaczy zasilali swoim talentem cudze konta, czyli muzycy sesyjni. No a potem skrzyknęli się i stworzyli fenomenalną kapelę Toto i Rosanna, już za nami w parze z głośników, a przed nami między innymi Prawda Antyradia. No i będziemy mieli dla was konkurs, będziemy rozdawać bardzo atrakcyjne bilety. A jakie? A to wam powiemy później.
0: Właśnie, o tym niedługo, ale skoro było tak ładnie po amerykańsku, to The New York Times wybrał 100 najlepszych seriali XXI wieku i oczywiście, co się wydarzyło? Internauci Lalka. Są oburzeni. Aha. O zamieszaniu pisze K-Mac.
1: No, kiedy ktoś układa ranking seriali, zawsze znajdzie się widz, którego ulubiona produkcja jest za nisko, albo nie ma jej wcale na liście, prawda?
0: A przecież miała być lista, która pomoże wybrać coś na wieczór, a zamiast tego mamy kolejną dyskusję o tym, kto ma lepszy gust.
1: No, czyli zanim obejrzysz serial, możesz spędzić cały wieczór kłócąc się o to, czy zasłużył na miejsce w rankingu.
0: I tak właśnie powstaje najlepszy serial XXI wieku. Wiesz gdzie?
1: No.
0: W komentarzach.
1: Dokładnie. No dobrze, to co? U2 i Elevation już teraz gramy.

Moran, najprasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

0: z głośników w Antyradiu.
1: 8 minut zostało do godziny 17. Proszę teraz zaopatrzyć się w coś do pisania, w jakiś kajecik albo mieć dobrą pamięć, ponieważ przed Państwem zadanie konkursowe.
2: Tak, to jeśli nie macie dobrej pamięci, to teraz postarajcie się bardzo, żeby ją mieć. Mamy do rozdania podwójny kod na koncert Nocnego Kochanka 9 października w Krakowie, w Grodzie Kraka. No a co zrobić, żeby taki kod przygarnąć od pary z głośników?
1: Zajrzeliśmy sobie w kalendarz i patrzymy, a tam Dzień Konfucjusza, więc...
2: Wszystko się zgadza, no.
1: Tak, Tomek trochę lepiej patrzył, bo Tomek wymyślił dzisiejszy konkurs, a ja się podpisuję pod nim rękoma oraz jedną nogą. Mamy takie zadanie. Sprzedajcie nam jedno zdanie swojej filozoficznej, życiowej mądrości na miarę Konfucjusza.
2: Tak jest, tak, no
1: już się boję.
2: Przecież gnijcie się teraz w togi filozofów i coś wymyślcie. Jeśli coś wam się uda wymyślić, no to jest szansa, żeby o podwójny kod na koncert Nocnego Kochanka.
1: Ja wrzuciłam coś takiego fajnego na swój Instagram. If you want to be happy, don't be sad. Czyli, prawda, co coś
2: bardzo
1: w ten deseń.
2: Fajne,
1: jeżeli
2: super.
1: Tak, nie, jeżeli chcecie być szczęśliwi, to nie bądźcie.

0: smutni.
1: Dokładnie. Na wasze odpowiedzi czekamy oczywiście tradycyjnie pod adresem paramaupaantyradio.pl. No a już za chwil kilka, między innymi Prawda Antyradia, sprawdzimy, co dzieje się w kraju i na świecie. Będzie również Metallica, The Memory Remains.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio na

0: emocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Sąd zdecydował w sprawie niedoszłego nastoletniego zamachowcy. CBA chwali się rozbiciem mafii VAT-owskiej. 8 osób w rękach służb. Umowa z Mercosurem pozostaje w mocy. Wniosek Polski odrzucony.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Do Poprawczaka trafi 13-latek, który planował atak w szkole na Kujawach. Tak zdecydował sąd rejonowy w Wąbrzeźnie. To środek zapobiegawczy. O to właśnie wnioskowała policja, która udaremniła zamach. Miejscowi mundurowi dostali cynk w tej sprawie i odwiedzili niedoszłego zamachowca w domu. W plecaku miał już spakowany bagnet. Chciał pozabijać przypadkowe osoby. Chwalił się tym w internecie i dlatego udało się zapobiec tragedii.
1: Prawda Antyradia.
0: Mafia VAT-owska rozpracowana przez CBA. Wpadło 8 osób, które miały kupować fałszywe faktury od gangu, który zajmował się ich wystawianiem. Wszyscy mają już zarzuty. Grupa funkcjonowała w latach 2019-2023 w kilku województwach. Skarb państwa stracił przez nią ponad 55 milionów złotych. To element większego śledztwa, w którym zatrzymane zostały w sumie 93 osoby.
1: Prawda Antyradia.
0: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z Mercosurem. Polska nie wykazała dostatecznie, że umowa może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę, mówi minister energii Miłosz Motyka i uspokaja.
2: Niezależnie od decyzji TSUE, ja jestem przekonany, tak jak dzieje się to w ciągu ostatnich miesięcy, żywność z Mercosuru nie zaleje polskiego rynku.
0: Wniosek był częścią skargi złożoną przez polski rząd. Jego odrzucenie przez TSUE nie przesądza wyroku, który Trybunał wyda w późniejszym terminie.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej studentów Uniwersytetu Śląskiego zdecydowało się na akademik. Uczelnia zauważa wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, najpewniej przez drożyznę.
3: Akademiki są tańsze niż wynajem prywatnego pokoju lub mieszkania, wyjaśnia Małgorzata Poszła z Uniwersytetu Śląskiego.
4: Ceny zależą od tego, który dokładnie dom studenta wybierzemy. I w Katowicach miejsce w pokoju dwuosobowym jest to od około 740 zł do około 890 zł.
3: To opłaty miesięczne. Niektórzy studenci wolą zostać w domach rodzinnych.
5: Rodzice mi mieszkam.
6: Mam chyba tramwajem półtorej godziny maksymalnie, więc uważam, że po prostu nieopłacalne jest mieszkanie w akademiku, szczególnie, że nie muszę też codziennie przychodzić na uniwersytet.
3: Mimo większego zainteresowania w akademikach UŚ są jeszcze wolne miejsca. Paulina Kozioł, Antyradio.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Na termometrach w granicach 24 stopni. Temperatura raczej nie będzie już rosnąć. W nocy w granicach 7-8 stopni. Jutro i pojutrze aura podobna do dzisiejszej. Dopiero w piątek może się nieco zachmurzyć na zachodzie. Podobnie będzie w sobotę, w niedzielę pochmurno już w większości kraju.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: No, mimo że jesteśmy w radiu, a w radiu, jak wiadomo, nie widać, to ktoś na was patrzy i są to piękne, duże, błękitne oczy skandynawskie. The Scandinavian Eyes Europe w parze z głośników 11 minut po godzinie 17.
1: Ja w ogóle bardzo lubię Skandynawię i ty wiesz, jakie tam są więzienia?
0: Nie.
1: No takie, że oni tam jak na wczasach prawie się czują. I trochę o tym będzie ten news, ale nie o Skandynawii, tylko o Indonezji, bo tam się przenosimy. I tam wyobraźcie sobie państwo i ciebie, Tomaszu, też proszę, abyś sobie wyobraził. Odkryto takie więzienie, w którym niektórzy osadzeni mieli warunki dosłownie jak na wakacjach all excuse me.
0: No, też czytam, że podczas kontroli inspektorzy znaleźli domy przypominające wille. W środku były telewizory, lodówki i wygodne meble. Obok stały luksusowe samochody, była nawet siłownia. No i budowano również symulator golfa.
1: Jeden z osadzonych przyznał też, że za taki pobyt płacił. Władze więziennictwa kwestionują część tych ustaleń, ale pięciu funkcjonariuszy już zawieszono.
0: No i teraz śledczy sprawdzają, kto korzystał z tych udogodnień i kto na to pozwolił.
1: Willa, siłka, golf, jeszcze chwilę więźniowie zaczną wystawiać opinie. Pięć gwiazdek, tylko wyjść nie pozwalają.
0: Tak będzie. Dobrze, to teraz The Trox gramy Wild Thing, a za chwilę wrócimy do konkursu.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Na pełnej petardzie, jak zwykle, jedziemy w parze z głośników. Linkin Park, The Emptiness Machine, to już za nami. Absolutnie genialny kawałek.
2: Ty, robimy zakłady, czy przyjadą na Mystic, czy nie przyjadą?
1: Dobra. To ja pożycz 20 zł do pierwszego, to ja się mogę z tobą założyć.
2: Dobra, to ja jednak wycofuję swoją prośbę.
1: A widzisz. Breakout, kiedy byłem małym chłopcem, hej, to już za chwilę w Antyradiu. No a my rozdajemy wam dzisiaj jeden podwójny kod na koncert Nocnego Kochanka i sądząc po setkach tysięcy milionów maili, które do nas już przychodzą, to chcecie bardzo wybrać się na ten koncert.
2: Ja przypomnę może pytanie konkursowe. Sprzedajcie nam jedno zdanie swojej filozoficznej, życiowej mądrości na miarę Konfucjusza. Wszystko z tej okazji, ponieważ dziś mamy Dzień Konfucjusza, tak się składa.
1: No i Szymon napisał: ilość męskiej bielizny pakowanej na wyjazd powinna wynosić ilość dni plus jeden. Zawsze.
2: Bardzo ładne. Napisał też do nas Mariusz: lepiej się załatwić, w cudzysłowie, i zaliczyć spóźnienie, niż być na czas i się
1: No, że to jest to jakaś życiowa mądrość. Julia napisała z kolei: jakby człowiek wiedział, to by se usiadł.
2: O, też bardzo ładna. I napisała: słuchajcie, do mnie moja osobista mama napisała, co prawda na WhatsAppie, więc nie bierze udziału w konkursie, ale napisała: człowiek zdobywający cel stosuje zasady małych kroczków.
1: Bardzo dobre. Pozdrawiamy mamę Małgo, oczywiście. Jeszcze Wojtek napisał: kiedy nachodzi mnie chęć do pracy, wtedy kładę się i czekam, aż mi przejdzie.
2: O, ja się podpisuję pod tą zasadą. To jest fantastyczne.
1: Czekamy na wasze kolejne propozycje. paramaupaantyradio.pl.
3: Hey, this is Mike from Royal Blood.
4: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
5: Hi, I'm Jack White.
6: And I'm Brendan Benson.
7: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Dużo dobrego!
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
5: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
6: Po reklamie.
7: To jest Rock News w Antyradio.
8: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Chcesz zobaczyć Slipknot? Musisz jechać do Londynu, to znaczy co najmniej do Londynu. Zespół ogłosił właśnie przyszłoroczną trasę koncertową, trasę stadionową z Bring Me The Horizon, Lamb of God, Lorna Shore czy Marilynem Mansonem. W Europie wystąpią tylko na stadionie Wembley 3 lipca. Nowy singiel od Placebo. Zespół opublikował utwór, który powstał na bazie nagrania sprzed 30 lat. Helen Keller wykorzystuje motyw z instrumentalnego HK Farewell, kiedyś ukrytego kawałka na płytach CD. Jednocześnie Placebo zaczęli trasę koncertową, w ramach której przyjadą też do Polski. Podczas otwierającego koncertu zagrali wspomniany już numer Helen Keller, a Brian Molko niedługo potem wyrzucił z hali fana, który nagrywał wydarzenie. Kolejne Rock Newsy jutro.
7: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Już za chwileczkę, już za momencik Tomasz Kasprzyk, czyli nasz wspaniały prowadzący, jeden z prowadzących programy
2: w Antyradiu. Wszyscy są wspaniali. Wszystkie są pyszne, jak mawiał jeden klient sklepu nocnego.
1: Tak, zaprezentuję wam i omówi jeden z najważniejszych albumów w historii rocka.
2: I będzie to zespół, który swoją nazwę wziął z literatury, a konkretnie z powieści Hermana Hessego pod tytułem Wilk Stepowy. O co chodzi? No to posłuchajcie.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Przede mną debiutancki album grupy Steppenwolf, wydany w 1968 roku, zawierający dwa największe przeboje zespołu, czyli The Pusher i Born to be Wild, które później były wykorzystane w filmie Easy Rider. Inny fragment płyty, czyli utwór Barry Riders Again, to hołd dla gitarzysty Chucka Berry'ego. Jest to jedyny album zespołu wydany zarówno w konfiguracji stereo, jak i w mono. I chociaż ten ostatni jest po prostu rozłożony miksem stereo, to jest, co ciekawe, poszukiwany jako przedmiot wręcz kolekcjonerski. Po sukcesie utworu Born to be Wild późniejsze wydawnictwa miały na okładce czarne pudełko z napisem Including the hit Born to be Wild. Nic dziwnego. Najwcześniejsze wersje tego albumu z 1968 roku oczywiście tego nie miały. Posłuchajmy zatem fragmentu Steppenwolf. Z krążka Steppenwolf.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Czy ty wiesz, co to jest za dzień? Dziś, wtorek, no, 29 dzień września. Jest to dzień, kiedy na Turbo Top wraca kto?
2: No?
1: Piotr Frank Marciniak.
2: A no właśnie, Piotr Frank Marciniak ostatnio gościł z powodzeniem w poranku, no ale tam już teraz Hi-Fi, czyli Hajduk i Figurski, no a Piotr wraca na swoje miejsce w Turbo Topie. No i zobaczymy, co dzisiaj będzie na czele, co dzisiaj będzie na pudle Queens of the Stone Age. Na razie trzymają się mocno, ale nie wiadomo, Anthrax spadł na trzecie miejsce, Royal Blood pnie się do góry, zobaczymy, dokąd zawędruje podczas dzisiejszego notowania. Także Słuchajcie koniecznie Antyradia po 20 również.
1: No pewnie, a teraz gdzie się przenosimy?
2: No, teraz krótki przegląd prasy, za chwilę prawda Antyradia, bo trzymamy oko i ucho na pulsie spraw, ale my z Małgo również, więc teraz łamiąca wiadomość z portalu, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki.
1: 2 lata unikał policji. Gdy go w końcu znaleźli, nie chciał otworzyć drzwi.
3: O kur...
1: No i co?
2: No i sobie poszli.
3: No i cześć.
4: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
5: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
6: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: No i mamy jesień.
3: A ja mam dla Ciebie cynk.
2: O, cynk. W sensie podpowiedź?
3: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
2: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
3: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
2: Swanson?
3: Mądra suplementacja już od 57 lat.
2: To ma sens.
4: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
0: Po reklamie.
5: Wkrótce decyzja, co dalej z nożownikiem z podkarpackiego Jarosławia. Utrudnienia w Gdańsku. Ważne rondo zamknięte przez wyciek gazu. Włos od tragedii w Łodzi. Dwójka młodzieńców utknęła na kominie.
1: Prawda Antyradia.
5: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Wkrótce będzie wiadomo, co dalej z nożownikiem z podkarpackiego Jarosławia. Chodzi o Ukraińca, który zamordował księdza i ranił 4 osoby w okolicznym klasztorze. Jak dotąd nie można było go przesłuchać z uwagi na poważną chorobę psychiczną. Z mężczyzną nie było logicznego kontaktu. Teraz przechodzi leczenie.
6: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
5: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Przemyskiej Prokuratury. 31-latek przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Dziś w Grzęszce na Podkarpaciu odbył się pogrzeb księdza, który zginął w ataku nożownika.
1: Prawda Antyradia.
5: Uwaga na utrudnienia w Gdańsku. Rondo Świętego Jana de Sal zostało zamknięte w związku z rozszczelnieniem i uszkodzeniem magistrali gazowej. Gaz przedostał się m.in. do studzienek kanalizacyjnych. Na miejscu pracuje 8 zastępów strażaków. Mundurowi wyznaczyli strefę bezpieczną. Obyło się bez ewakuacji okolicznych mieszkańców.
1: Prawda Antyradia.
5: Dwaj młodzieńcy utknęli na 160-metrowym kominie. To incydent z Łodzi. 17, 12 i 20-latek wspinali się na komin dawnej elektrociepłowni EC2. Po służby zadzwonili pracownicy ochrony, którzy ich zauważyli. Ostatecznie musieli ich ściągać strażacy z wysokości 15 metrów. Obyło się bez obrażeń, ale ten wybryk mógł skończyć się tragedią, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
7: Wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia.
5: Elektrociepłownia kusi wielbicieli mocnych wrażeń. Kilka lat temu 15-latek spadł tam z wysokości kilkunastu metrów, doznał ciężkich obrażeń. Sam obiekt jest obecnie rozbierany.
1: Prawda Antyradia.
5: Złota polska jesień, w większości szara i zimna. Polacy tę porę roku wolą spędzać w domu, niekoniecznie w towarzystwie.
8: Nasze potrzeby społeczne jesienią hibernują, mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń.
9: Aż 82% z nas ogranicza jesienią wyjścia ze znajomymi.
8: To nie znaczy, że nie lubimy jesieni.
9: Blisko 1/3 ankietowanych ocenia ten czas przez pryzmat wyciszenia, nadając jesiennemu okresowi pozytywny charakter ukierunkowany na kameralność i relaks.
8: A to wyciszenie koniecznie w towarzystwie jesiennego menu.
10: Zupa dyniowa, cynamonki,
11: pumpkin spice latte.
8: Joanna Obuchowska, Antyradio.
5: Prawie 3 minuty po 18:00. To była Prawda Antyradia.
12: Pełna Kultura, zapraszam. Avengers Koniec Gry znowu wygrywa w kinach. Rozszerzona wersja z nowymi scenami zapowiadającymi Doomsday zebrała w weekend 86 milionów dolarów na świecie, w tym 26 milionów w USA. Łącznie ma na koncie już 2 miliardy 885 milionów dolarów. Do rekordu wszechczasów Avatara brakuje jej niespełna 40 milionów dolarów. John Goodman dołączył do obsady trzeciego sezonu The Last of Us. Zagra Joeya, który razem z Paco, granym przez Iana Aleksandra, tworzą duet bohaterów autostrady. Z kolei Laura Bailey, znana z oryginału, zagra Elizabeth, jedną z przywódczyń religijnych serafitów. W grze użyczyła głosu Abby. Nowy sezon pokaże wydarzenia z perspektywy antagonistki właśnie, która w pierwowzorze stała się protagonistką. Premiera jest planowana na przyszły rok. Dokładnej daty jeszcze nie ma.
5: na termometrach w granicach 24 stopni. Temperatura raczej nie będzie już rosnąć. W nocy w granicach 7-10 stopni. Jutro i pojutrze aura podobna do dzisiejszej. Dopiero w piątek może się nieco zachmurzyć na zachodzie. Podobnie w sobotę. W niedzielę pochmurno już w większości kraju.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: stara z głośników w Antyradiu.
1: Łamatko, i jak my będziemy mogli z tych wszystkich maili wybrać ten jeden, dzięki któremu pójdziecie na koncert Nocnego Kochanka, który już 9 października w Krakowie w klubie Studio się odbędzie się.
2: Ależ jakżeż to pięknie sformułowała to pytanie, jakby zupełnie nie było to zaplanowane.
1: Słuchajcie, dziś pytamy was o to, abyście sprzedali nam, znaczy prosimy was o to, sprzedali nam jedno zdanie swojej filozoficznej, życiowej mądrości na miarę Konfucjusza, ponieważ dziś tak się składa, mamy Dzień Konfucjusza.
2: Tak, wszystko się zgadza, więc piszecie na paramaupa@antyradio.pl. Jakoś coś wykombinujemy, żeby wybrać ten, który zwycięży, mail. Na przykład Tomek napisał, Boże, co napisał Tomek?
1: To zanim ty znajdziesz Tomka, to ja przeczytam, co napisał Marek, dobra? Najważniejsza dobra. Zasada i mądrość wielokrotnie udowadniana, kto pierwszy, ten drugi.
2: Bardzo dobre. Przy moich pracach dyplomowych, tak pisze z kolei Łukasz, kierowałem się zasadą, jakości może nie będzie, ale jakość to będzie.
1: No, bardzo ładne też. Krzysztof napisał, moje ulubione od lat, nie chce mi się, choć gdybym wiedział, co chcę, to bym chciał.
2: Z kolei Paweł napisał, nie udało ci się kupić biletów na koncert, na który chciałbyś pójść? Słuchaj pary z głośników najlepszej audycji w najlepszym radiu w Polsce. To jest takie powiedzenie, a propos tego maila, odrobina wazelinki nigdy nie zaszkodzi. No i ja się pod tym powiedzeniem podpisuję, absolutnie.
1: Ja też.
2: Także czekamy na kolejne wasze propozycje. paramaupa@antyradio.pl, a teraz Szmacianka, Ragdoll.

0: Stara z głośników w Antyradiu.
1: 22 minuty po godzinie 18 na zegarach.
2: Łobodobo, niech nam żyje zespół Tęca na antenie Antyradia w parze z głośników. Rainbow Since You've Been Gone.
1: Uwielbiam.
2: I od razu świat taki jakby bardziej kolorowy,
1: dokładnie,
2: nieprawda?
1: Dokładnie, tak.
2: I już za chwilę Alanis Morissette, piosenka Ironic, no a tymczasem borym lasem przenosimy się do Albionu.
1: Brytyjskie uczennice, wyobraźcie sobie, chcą zakazu wykorzystywania szkolnych mundurków w filmach dla dorosłych. O ich petycji pisze m.in. Donald.pl.
2: A dziewczyny z Cooper School w Oksfordzie mają 14 i 15 lat. Mówią, że przez seksualizowanie mundurków czują się niekomfortowo nawet podczas zwykłego powrotu ze szkoły.
1: Petycję podpisało już ponad 3000 osób, a uczennice przywołują też badania, według których wiele dziewczyn doświadcza takich niechcianych zaczepek, kiedy ma na sobie szkolny mundurek i ogólnie słabo jest.
2: No tak, ich apel poparły władze szkoły. Dziewczyny chcą, żeby mundurek przestał być wykorzystywany jako kostium w produkcjach dla dorosłych.
1: Czyli uczennice muszą tłumaczyć dorosłym, że mundurek szkolny jest do szkoły, a podobno to dzieci trzeba uczyć podstaw.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie. Jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światło w Dot Play. Śmiga.

0: płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: obecnych klientów Wektry, tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Wow! W Al-

0: 69,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Pewnego razu

0: chrupać bez końca. Wafelki Roszen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Jak mój koci smakosz ocenia sobie?

0: środa, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: głośników w Antyradiu.
1: Ależ ja lubię tę piosenkę i w ogóle mam wrażenie, że ona jest taka stara. Ona wcale nie jest taka stara, bo ona ma parę lat, prawda?
2: No ale to jest taki rodzaj piosenek, który lubił inżynier Mamoń, bo inżynier Mamoń, który jest we mnie, mówi, że lubi piosenki, które już raz słyszałem, a tę piosenkę słyszałem kilka razy i bardzo ją polubiłem. Proste. Piękna zresztą metafora, że czas płynie fosforyzująco. Thomas
1: to
2: Reggie,
1: prawda.
2: For Nothing w parze z głośników, 22 minuty do godziny 19. Dzisiaj rozdajemy bilety na Nocnego Kochanka.
1: Mm-hmm,
2: na
1: do tego jeszcze wrócimy.
2: Koncert bardzo chcecie iść, tak. No ale teraz jeszcze łamiąca wiadomość ze świata wielkiej polityki. Mm-hmm. Ambasador Stanów Zjednoczonych miała grozić Grecji, słuchajcie, obaleniem rządu.
1: Okay.
2: Jak donosi The Wall Street Journal, w marcu w Atenach doszło do awantury pomiędzy Kimberly Guilfoyle, prywatnie byłą narzeczoną Donalda Trumpa Juniora, a greckim ministrem energii.
1: Kiedy zabrakło argumentów, przedstawicielka US&A wskazała na Rumunię, której rząd chwiał się wówczas w posadach i powiedziała: możemy to zrobić każdemu, możemy to zrobić tutaj.
2: No i to się nazywa dyplomacja przez wielkie D. W ogóle fraza możemy to zrobić tutaj ma ostatnio w kontekście doniesień dotyczących amerykańskich elit duże wzięcie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Tomko, ile ja mam wspomnień z tą piosenką, to ty nawet, Tomasz, nie masz pojęcia.
1: Ja już sobie wyobrażam.
0: Ale właśnie nie żadne takie, po prostu tak pamiętam, że to były super czasy, że to były, z tego co pamiętam, czasy mojego liceum i w ogóle było fajnie.
1: Kiedyś były czasy, a teraz nie ma czasów, ale spokojnie, bo my za chwilę wrócimy do maili, do konkursu mailowego, w którym dzisiaj rozdajemy wam bilety na koncert Nocnego Kochanka, a pożądacie ich bardzo. Za chwilę również Lennon, Imagine, takie rzeczy wiadomo, w Antyradiu.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.

0: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na skiteam.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe.

0: restrain. Is Katie bothered to
1: Para z głośników w Antyradiu.
2: Z najlepszym rokiem na świecie przychodzimy prosto do was. Wędrujemy pod strzechy. Wychodzimy na ulicę, wychodzimy na podwórka, wychodzimy na pole, jak mówią w Krakowie.
3: Gdzie my nie wędrujemy i czego my nie robimy dla was?
2: Wszystko, absolutnie i o wiele więcej. Skoro mowa o tym, że przychodzimy na pole, to dzisiaj właśnie w Krakowie. Znaczy mamy do rozdania bilety na wydarzenie, które odbędzie się w Krakowie, czyli koncert Nocnego Kochanka 9 października. No i dzisiaj jest także Dzień Konfucjusza, więc mieliśmy dla was takie oto zadanie konkursowe. Sprzedajcie nam jedno zdanie swojej filozoficznej, życiowej mądrości na miarę Konfucjusza.
3: Daria napisała do nas: nie możesz czekać, aż życie przestanie być trudne, żeby wybrać być wreszcie szczęśliwym. Daria zasłyszała to kiedyś w amerykańskim Mam Talent. Czyli jeżeli amerykańskie, to dobre plus.
2: Doskonale. Najlepsze powiedzenie konfucjańskie odnosi się do pogody, tak pisze Marian z Krakowa. Jak na świętego Hieronima, jest deszcz albo go nie ma, to w listopadzie pada albo nie pada.
3: Bardzo ładne. Kasia jeszcze napisała: ale wrażliwe uszy proszę, żeby się teraz zasłoniły. Jeden z uczniów Konfucjusza kiedyś powiedział: pamiętaj, kładziesz się spać ze swędzącym tyłkiem, wstajesz rano ze śmierdzącym palcem.
2: Takie życie, to prawda. No dobrze, to czekamy wciąż na wasze propozycje, jeśli chcecie wybrać się na koncert albo podzielić po prostu swoją filozofią życiową. Paramałpa antyradio.pl. Perfekt, niepokonani.

0: Pamiętam, jak The Cranberries wykonywali ten kawałek w Warszawie, w deszczu, na koncercie z orkiestrą Adama Sztaby. To było naprawdę wzruszające, przejmujące doznanie. The Zombie w parze z głośników w Antyradiu, 22 minuty po godzinie 19.
1: A teraz proszę Państwa, bo myśmy zapomnieli, jest dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości o Stratach i Marnotrawstwie Żywności. Ty, Tomasz, marnujesz żywność,
0: nigdy,
1: czy nie?
0: Nigdy, u mnie się nic nie marnuje, ja
1: właśnie
0: mam dzieci.
1: Ach, okej, ja też się staram nie marnować. Dobra, słuchajcie, Polacy kupują za dużo jedzenia, a potem nie nadążają go zjadać, ale wyrzucać też nie chcą. I 68% z nas wolałoby oddać nadwyżki komuś innemu. To dane z najnowszego badania Norstat Polska dla kampanii Dobry Smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie.
0: No a problem zaczyna się niestety już w sklepie. Kupujemy na zapas, bo jest promocja, większe opakowanie, albo po prostu wydaje nam się, że na pewno wszystko zjemy.
1: Tak, a potem otwieramy lodówkę i odkrywamy 3 jogurty z terminem na wczoraj oraz sałatkę, która już sama prosi się o zakończenie swoich cierpień.
0: Dlatego warto, słuchajcie, planować zakupy i dzielić się jedzeniem, którego nie zdążymy wykorzystać, zanim się zepsuje po prostu.
1: Bo wiesz jak to wygląda. Polak nie wyrzuci jedzenia. On najpierw będzie je 2 tygodnie przekładał w lodówce, aż ono samo wyjdzie.
2: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Ladybug.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać? Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
9: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
10: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
9: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
10: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
9: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
11: Cappuccino. Caffè latte.
12: Co robisz?
11: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 5.
13: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
12: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
21: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim Spodku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Trinity. Siedziałeś trochę za wysoko. H-Blocks. Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że playboye jedzące kredę i dziewice czekające na sygnał zawsze przemawiają do mojej imaginacji. Czwarte liceum ogólnokształcące TILAP już za nami, no a przed nami rozstrzygnięcie konkursu, w którym
2: poprosiliśmy was, abyście sprzedali nam jedno zdanie swojej filozoficznej i życiowej mądrości na miarę Konfucjusza. Wszystko dlatego, gdyż iż dziś mamy Dzień Konfucjusza właśnie.
1: No i na przykład zaprawdę powiadam ci, dorosły jesteś i możesz jeść deser przed obiadem. Dziękuję za uwagę. Imienniczka Małgorzata z tej strony. Taki mail między innymi dostaliśmy.
2: Bardzo ładnie.

0: Jedna dziewczyna w internecie zamieściła zdjęcie młodego Axla z napisem: czemu tacy mężczyźni do mnie nie uderzają w internecie? I Axel napisał: cześć, a ona mu napisała: nie. Ale no już miał zdjęcie właśnie, aktualne.
1: No nie dziwię się.

0: Ależ to jest dobry kawałek.
1: Mm-hmm. Are you ready, drogi Tomaszu?
0: I am ready, of course, jak zawsze, moja przyjaciółko, droga Małgorzato, żeby grać Państwu najlepszego roka, ale też jestem już gotów w blokach startowych.
1: No właśnie, bo w blokach startowych Piotr Frank Marciniak i zaraz Turbo Top w tym takim pełnym, pięknym, oryginalnym wydaniu.
0: Stęskniłem się za Frankiem i z przyjemnością posłucham sobie Turbo Topu. No a my w blokach startowych, bo już startujemy w stronę zachodzącego słońca.
1: Och, tak.
0: Bardzo Wam dziękujemy za to upojne popołudnie i wieczór.
1: I słyszymy się z Wami jutro punktualnie o godzinie 16.
0: Małgorzata Małgowierzejewska
1: i Tomasz Ambrożo-Obertyn.
0: Dzięki serdeczne, to była para z głośników w Antyradiu. Buźka!
1: Pa!
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny

0: Żadnych marek po najlepsze okazje.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
10: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam, jest 20 na liczniku. Odpalamy Turbo Topic, troszeczkę mnie tu nie było, a dziś absolutna premiera po raz pierwszy. W nowym studiu będziemy smażyć same dobre numery do godziny 22. Gramy po raz 2802. Mamy wtorek, 29 dzień września, za chwilę do gry wjedzie październik i wtedy skończą się żarty, a na salony wjedzie kto? Rajstopy gryzące. Proszę Państwa, dziś na liście dwie nowości, 10 w niebie, 5 w piekle, 3 numery bez gazu. Zaczniemy to wszystko od 20 i kapeli, która nazywa się The Howlers. Bardzo przyjemny kawałek zmontowali, nazywa się Drive. 3 minutki 31 sekund i pomkniemy na rubieże Saturna. A co zafunduje wieczorem los? Kto to może wiedzieć? Nowość
9: 20.

0: dziwna wiosna. Zbliża się noc, to 19 na Turbo Topia, przy okazji absolutna nowość numer 2. Witamy tę zasłużoną kapelę na Turbo Topie. Jest 8 minut po 8 wieczorem i za chwileczkę wskoczymy po raz pierwszy do mojej czarodziejskiej patery. A tu kapela Accept z utworem Save Us. No i proszę Państwa, oczywiście meczyki nadciągają o 20:45, o ile dobrze pamiętam, to Hiszpania kontra Chorwacja, tak, a oprócz tego Czechy, Anglia. No i zobaczymy, może rzucę monetą, co tu się wyświetli na telewizorze i tu będziemy zapuszczać żurawia. A tymczasem Accept, Save Us. Czy trafię tu?
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: i Glamstone 18 na turbotopie bez gazu po raz drugi w zestawieniu. Na razie jeszcze na samym końcu turbotopu. 17 minut po 8 wieczorem, 10 w górę, 5 w piekle, 3 bez gazu. Taki jest układ, plus dwie nowości The Howlers oraz Dziwna Wiosna. To już za nami, a przed nami za chwileczkę miejsce 17 i pomkniemy. Z każdą minutą będziemy coraz bliżej tego, co na miejscu pierwszym, ale jeszcze daleka droga. No i kto tu na 17 wskakuje dziś po raz drugi w zestawieniu? Dostają od was 3 obroty w górę. Bardzo znany zespół. Bardzo. Nazywają się Europe.
1: 17.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
7: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
6: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
7: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio. Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: zasłuchałem. Któż to tak pięknie zagrał i zaśpiewał? Mech, masz, stać, crime, 15 na turbotopie i dziś 4 obroty w górę zagraliśmy oficjalnie po raz drugi w zestawieniu. 20:35 na liczniku, proszę Państwa, za chwilę będzie 14, a potem 13, 12, 11, podsumowanie tej drugiej dyszki, propozycja i wskoczymy w inny klimacik. Ale najpierw, póki co, Jerzy Styczyński gościnnie, po co ci? Tak nazywa się ten kawałek, dziś po raz czwarty i dostaję od Was jeden delikatny obrót do nieba.
1: 14.

jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot chłamu, igrzysk, lecz na pewno nie chleba. 13.

Dead Poets Society Court. Uwielbiam ten kawałek od samego początku. Dziś po raz 13 w zestawieniu. No i tak jak się spodziewałem, ta 13 nie jest za dobra. Za każdym razem ten sam myk. 3 do piekła spada ta kapela z 10 na 13. Trudno, co robić? Widzę, że już na murawie i Hiszpanie, i Chorwaci, za chwileczkę Liga Narodów, a więc zobaczymy, co tu się wydarzy. Sad Smiles, John Porter, Plastic World, to 12 na Turbo Topie, dziś jeden obrót w górę, 9 raz w zestawieniu i posłuchajmy porządnego rockowego grania. 12.

0: Brian May, Daniel Pemberton, Darkness, The Legend of Eternia. Czyli za każdym razem lecimy na smoku i rzucamy dzidą w dinozaury. He-Man na moc posępnego czerepu. 20:50 na liczniku. Dziś dostaje ten numer 5 do piekła. Przypomnijmy, dwie nowości: 10 w niebie, 5 w piekle, 3 numery bez gazu, The Howlers Drive oraz Dziwna wiosna, Zbliża się noc, to te nowe numery na Turbotopie, notowanie 2802. No ale mamy jeszcze jednego asa w rękawie i za chwileczkę objawi się w waszych radioodbiorniczkach znakomity Grzegorz Kupczyk z numerem naznaczony prosto z mojej czarodziejskiej batery. Życzę Państwu jak zawsze doskonałego odbioru Antyradia.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
2: A wiesz dlaczego?
1: No właśnie nie.
2: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
1: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
2: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
1: Swanson?
2: Mądra suplementacja już od 57 lat.
1: To brzmi jak przemyślany wybór.
3: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
0: Po reklamie.

0: Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: I cyk, 21 na liczniku, Turbo Topic, notowanie 2802, wtorkowy wieczór, Hiszpanie już prowadzą z Chorwatami 1-0, 14 minut za nami, nawet nie wiem kiedy im przydzwonili, patrzyłem, podglądałem i nagle cyk i 1-0. Jamal okazuje się, że w drugiej minucie już napoczął Chorwatów. Przed nami pierwsza dyszka. I zobaczymy, jak to się będzie za chwileczkę ładnie układać. Nothing but thieves, baby cool. Wjeżdża na miejscu 10, 4 raz w zestawieniu i dziś dostają od was 2 obroty w górę. Czy to będzie czarny kucyk, czy pomknie po złoto? Jeszcze ma duży dystans do zrobienia, ale od czegoś trzeba zacząć. Nothing but thieves.

0: Lajkari i piosenka o dupie Maryni. Kto to wymyślił? Dajcie mu Nobla. 21.09 na liczniku. I już za nami miejsce dziewiąte. Dziś ten kawałek, dwa obroty w górę po raz szósty w zestawieniu. Hiszpania nadal z Chorwacją 1-0, 23 minuty za nami. A przed nami po raz kolejny trzeba zerknąć, co tam ciekawego na czarodziejskiej paterze się wygrzewa. Father of Peace i Chaos. To jest ten numer, który za chwilę odpalimy. Ma 3 minuty i 6 sekund i wielkie plany, żeby trafić na Turbo Top. Ale czy to się wydarzy?
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.
2: Ja

0: Immortal Long, ósemeczka na turbo topie. A w tym czasie, proszę Państwa, jak Tony Iommi łoił ten kawałek, Chorwaci strzelili na 1-0. Ależ teraz akcja! Gol dla Hiszpanów. Piękny strzał z główki i Hiszpanie znowu na prowadzeniu. Ależ ja to mam szczęście, że trafiają mi się gole na żywo. To na Iommi miejsce 8, a dziś oznacza to 3 obroty w dół, 2 złota na koncie tego wielkiego asa. A przed nami za chwileczkę 7 i kapela, która nazywa się Kasabian. Jak oni tam radzą sobie? 8 raz w zestawieniu i cyk, 1 do nieba.
1: 7.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

0: i Katie Bad Door to piątka na Turbo Topie. 21:31. Jak tam ten Rise Against dziś? 4 obroty do nieba, ładnie pofrunęli. No i Hiszpanie mogli podwyższyć na 3-1, ale słupek uratował Chorwatów. Proszę Państwa, gdyby ktoś szukał rozrywki 10 października, hala Orbita we Wrocławiu zaprasza na galę kontra MMA numer 9, czyli Dolnośląska Gala Sportu Walki. Mam podwójne zaproszenie na tę imprezkę. Myślę, że ktoś się skusi, już ma zapewnioną wspaniałą rozrywkę. A tymczasem wjeżdża do gry kapela, która z trzeciego spada na czwarte.
1: 4.
0: Anthrax.

Każdy dzień. Ostatnia propozycja do Turbo Topu. Jeżeli lubicie tę kapelę, to oczywiście to wasz obowiązek, żeby zagłosować na ten numer. I teraz właśnie do mnie dotarło, że nie podałem chyba maila, na który trzeba zgłoszenia wysyłać na tę galę MMA numer 9 kontra MMA. Hala Orbita, Wrocław, 10 dzień października. Podwójne zaproszenie czeka. turbotopaupa@antyradio.pl. Imię i nazwisko, numer telefonu poproszę. A przed nami już tylko i wyłącznie trzy najlepsze numery notowania. 2802, dwie nowości, 10 w niebie, 5 w piekle, 3 bez gazu. The Howlers oraz Dziwna Wiosna są już na liście. Pierwsza dyszka Nothing But Thieves, Ballbreaker, Tony Iommi, Kasabian, Head On, Rise Against, Anthrax na czwartym. I na trzecim za chwilę objawi się zespół, który zagramy po raz 13 w zestawieniu. 3 razy zgarnęli złoto. Royal Blood. 10.

0: Players, ależ przyjemny harmider. Dziś ten właśnie kawałek na miejscu drugim. A to oznacza, proszę Państwa, że dostają od Was dwa obroty w górę i numer Nothing Happens Twice. To jest obecnie srebro na Turbotopie. Za chwilę wjeżdża do gry Maka, który dziś w Makakofonii gościć będzie kapelę Criminal Tango i pogadają sobie panowie. Bardzo silna drużyna się pojawiła tu obok, widzę ich przez szybkę i niebawem włączą się do gry w Makakofonii. A pogadają m.in. o najnowszym albumie grupy Criminal Tango Caruso. No i została tylko jedna zagadka. 10. raz w zestawieniu bez gazu. 4. złoto na koncie. W Antyradiu rządzi Queens of the Stone Age.
1: 1.
0: Do usłyszenia i dobrego wieczoru.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains on Auntie Radio, and I'm looking at a man's nipple on Makakofonia. Baby, have fun!
4: Nasza jest noc, a oprócz niej...

a w sercach niech nam zbraknie tchu. Na ciebie czekam tej nocy, to będzie nasze rendezvous. Nasza jest noc, a oprócz niej nie mam.

0: spokój. To się, przepraszam Państwa najmocniej, dobry wieczór. Spóźniłem się troszeczkę. Mówiłem tutaj czas jakiś temu na antenie, ale nigdy jeszcze nie doświadczyliście Państwo tego na własnej skórze, że tu kilometry trzeba robić w tej naszej nowej siedzibie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem Piotr Makak-Szarłacki. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Nasza jest noc. Dzień dobry, do widzenia. Jest zachwycony. Słowo daję. Czekajcie, muszę się dopaść tutaj. Dlaczego Renia nie dzwoni? Co się stało? Czy ktoś ten coś popsuł z telefonami? Który jest Piotruś z panów?
1: Ja.
0: Dobrze, powiedz Piotrusiu, co robisz?
1: Co robię?
0: Tak.
1: A grywam na gitarze i śpiewam w Criminal Tango.
0: Dobrze, dlaczego on nie przyjął mojego kuźwa? Panowie, bądźcie tak mili. Jak ja tutaj się będę dostawał do wiedzy tajemnej, zaklętej w komputerach, opowiedzcie im o Criminal Tango. Ja jeszcze Państwu powiem, że życzę stosunkowo udanego wtorku. Tak, i właśnie spotkania z tymi dżentelmenami. A w zasadzie pytanie do Was jest zupełnie inne. Czy można być czabakiem w XXI wieku?
2: Nie wiadomo.
3: Nie wiadomo.
1: Co, lecimy, ale to opowiadamy o tym Criminal Tango, tak? I odpowiadamy na jakże trudne pytanie.
0: Mnie się tak to kojarzy właśnie z tym, wiesz, Grzesiukiem, z tą... Poza tym macie tam coś sferajną w tekstach.
3: Czabakiem jak czabakiem, bikiniarzem to przede wszystkim.
4: Wiesz co, to jest tak, że od 8 do 16 niestety trzeba odbębić swoje, a potem...
0: Można się przebrać, tak?
4: Dokładnie tak. Rzucasz cały ten mundurek korporacyjny i wskakujesz za gitarę i robisz show na scenie. Czy na scenie, czy przy hobby, czy przy innych zajęciach, ale jednak pozostała ta iskra, która wykiełkowała w nas, kiedy byliśmy dużo młodsi i teraz cały czas to kultywujemy, więc myślę, że tak. To jest kwestia, myślę, mentalności, charakteru, jak kto do życia podchodzi.
1: Pewnie, że można być, bo bunt od zawsze zakładał różne barwy i stroje. Kiedyś jedni szmuglowali płyty jazzowe przez granicę, ubierali kolorowe krawaty, kolorowe skarpety i koszule z wielkimi kołnierzami. Inni wycinali sobie irokezy i przekuwali uszy agrawami, inni jeździli na jarocin. Trzeci jeszcze nosili pacywy i długie włosy, tak więc ten bunt ma bardzo, bardzo, bardzo wiele oblicz, nie? Więc ten bikiniarz... To nie są tylko lata 50, nie? Tylko to sobie tak leci i leci.
4: Wiesz co, ja byłem taki podjarany taką jedną sytuacją, w której jak jeszcze można było jeździć na wschód. W ciągu jednego weekendu wyskoczyliśmy na koncerty na Białoruś, do Mińska i do Grodna. I to był taki efekt, jak przy kawie była rozmowa, co robiliście w weekend. Jedni tam opowiadali o zakupach, drudzy o rowerach z dziećmi. My szaleliśmy i bawiliśmy się przez cały weekend w Mińsku, co było dla nas wielką egzotyką wtedy.
3: I co ważne, to wszystko już przez ostatnie 16 lat, bo w tym roku właśnie w październiku Criminal Tango obchodzi swoje 16 urodziny.
0: I z tej okazji będzie seria koncertów Jak Znam Życie, a płyta też jest z tej okazji, podejrzewam, tak?
1: Strzał w dziesiątkę, mój drogi.
0: Dobrze, wrócimy do tego. Ja jeszcze Państwu dodam, że tak, w tak zwanym międzyczasie do Piotrusia dołączyli wokalnie Michał i Patryk. Patryk na basie i chórkach, a Michał na gitarze i chórkach. Za moment wracamy. Najpierw pochylimy się nad takim dżentelmenem, który nie miał ochoty się zobaczyć w tym roku z nikim, ale podobno on tak ma. Cóż ja poradzę. Leslie Edward Claypool, znany nam jako Les Claypool, basista, założyciel, ojciec zespołu Primus. Cofniemy się do Frizzle Fry. Nie jest jubilatem, ale moje życie zmienił. Czy zmienił panów życie, dowiemy się wkrótce.

0: drodzy, w 1992 roku objawił się drugi album zespołu Alice in Chains zatytułowany Dirt. Z niego ten utwór, który przed chwilą radośnie doprowadził nas do momentu, w którym mogę powiedzieć, że 22 minuty temu minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Bardzo się cieszę, że nie tylko ja widziałem ogłoszenie Mystic Festival na temat tego, kto będzie ich pierwszą zakontraktowaną gwiazdą. Kurza melodia. Dobrze. Panowie, specjalnie dla antyfana jazzu, wymieńcie proszę tam, jakie i ile macie instrumentów dętych.
1: Otóż, mamy,
2: trudne się wylosowało.
1: Mamy dwa instrumenty dęte. Jest to puzon i trąbka. I więcej
0: nic
1: nie trzeba.
0: No dobrze.
2: To proszę. Mieliśmy kiedyś przygodę z jednym koncertem. Gościnnie kolega na saksofonie się u nas pojawił, ale to była krótka przygoda.
1: A grzebień jest dęty, czy nie?
0: Może być.
1: Może czasem być.
0: Tak.
1: Dmie się w grzebień.
3: Poczuł zew bikiniarstwa.
1: Tak jest. Nie no, mamy dwa instrumenty dęte, puzon, trąbka. I to stanowi nasz duet dęciarzy.
0: I was siedmioro jest tam?
1: Siedmioro.
0: Kuzyna. I od dawna, tak?
2: 16 lat. Tak.
0: Ale w tym składzie, czy to się zmieniało?
1: No ładnie w zaczynaliśmy składzie, w czwórce. Tak, w czwórkę i tak, krócej. Wiesz, się mnożyliśmy. Najpierw doszła trąbka, potem dołączyły klawisze i na
2: potem
1: końcu
2: puzon.
1: I tak to się zrobiło, nas siedmiu nagle. Ale mieścimy się jeszcze na scenach.
2: Ale nie jest lekko.
0: No dobrze. Nie wiem, czy nas słucha największy pozer wśród paciorków, ale tak tuż po polu minowym, pierwszym dzisiaj, które nastąpi wkrótce, będzie taki utwór wybrany przez naszych gości, który powinien ci przypaść do gustu. Ale co to jest za utwór, to powiemy później, bo na razie, moi drodzy, wiem, że będę miał dla was jutro w solowej ucieczce zaproszenia na koncert wielkiej ilości piorunów naraz. Cofniemy się do ich debiutu i jak patrzę na naszych gości, myślę, że też by im się przydało. Dobrze, terapia dla nas wszystkich.

0: the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze, John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
6: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
7: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Counting Crows. Lux Torpeda. The Cardigans.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Oh my god. Widzę sutek, męski sutek z napisem makakofonia. I teraz uwaga, bezlekarskie pismo. Baby have fun. Przepiękny napis na męskim sutku przeczytał Damian Nenow. Dziękuję.

0: wszyscy powinni być zachwyceni, wszyscy miłośnicy country. Dobrze, to był 1985 rok. Widzicie, to jest na przykład korzyść z zapraszania gości, którzy mają przynieść swoją muzykę. W życiu bym się nie dowiedział, że powstał taki super zespół, w którym Christofferson z Cashem, z Jenningsem i z Nelsonem sobie śpiewali i grali. A tu się okazuje, że przychodzi trzech dżentelmenów z siedmioskładowego zespołu i mamy wszystko na talerzu. Proszę bardzo, kiedy żeście się dowiedzieli o istnieniu tego zespołu? W 1985?
1: Czy... No, ciut później. Ja ci szybciutko powiem, bo to jest tak, że u mnie w sercu zawsze takie rytmy, klimaty rockabilowe, psychobilowe, hillbilly gdzieś grały i to country gdzieś zawsze było takim, wiesz, wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich bilów, rockabilów, rock'n'rollów, etc. No i za tym ten cały taki nurt outlaw country, czyli to, gdzie ten brudne country John'ego Cash'a wybrzmiewało, zawsze mi gdzieś tam towarzyszyło. Już no nie mówiąc o tym, że kawałek ciała w tekstach John'ego Cash'a również sobie wydzierałem, ale tak, ten Cash gdzieś mi zawsze towarzyszył. No i oczywiście legendarna grupa Highwaymen no pojawiła się gdzieś w trakcie eksploracji tej twórczości Cash'a, kiedy dokładnie, nie powiem ci, ale fajna ciekawostka jest to, że ci panowie grali w różnych duetach i mieli taką trasę koncertową właśnie takich superstar, czterech jeźdźców country, no i najpierw nagrali i zagrali ten numer Highwayman, który jak się okazał, że to jest kwintesencja, stwierdzili, że zakładają zespół, który nazwą właśnie The Highwayman i będą śpiewać ten numer.
0: Dobrze, tutaj przepraszam najmocniej Państwa, jak coś mnie się pochrzeniło, absolutnie, ale tak, bo zdaje się, że tego nie mówiłem wcześniej, chciałem z całego serca pozdrowić całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skrytosłuchaczy. W tym utworze będzie o tym mowa, moi drodzy. To jest ich utwór, który nosi tytuł Kroki w tańcu. To jest prośba dla największego pozera wśród paciorków, żebyś tam uważał z konkubiną teraz, mój drogi. To jest specjalnie dla was taka składanka, wiecie, Cash i tutaj Criminal Tango. Proszę bardzo, kiedy powstał ten utwór i w ogóle jak one powstają w waszym przypadku?
2: Generalnie jeżeli chodzi o to, w jaki sposób te numery powstają, to jest dobre pytanie, bo bardzo często jest tak, że ktoś przynosi na próbę jakiś pomysł, jakieś hasło, jakąś swoją przygodę, którą przeżył w ostatnim czasie i to jest... Początek próby to jest taki czas, kiedy opowiadamy sobie trochę, jak spędziliśmy ostatni czas, ostatnie kilka dni, ostatnie kilka tygodni, w zależności od tego, jak często te próby mamy, a z tym bywa bardzo różnie. No i tak naprawdę od słowa do słowa pojawiają się pomysły na piosenki. Ten numer to jest numer, który powstał tak naprawdę na naszą ostatnią płytę, która miała premierę, no... we wrześniu 2024 roku. No i tak naprawdę opowiada o tym, o czym wszyscy w jakiś sposób gdzieś tam wszyscy, nie wszyscy postrzegamy kwestie dotyczące funkcjonowania zespołu Criminal Tango.
1: I każdemu może powinąć się noga, ale ratunku nie znajdzie w różańcu. Sorry, musiałem.

0: wy się podpisujecie pod tym, że też nie macie domu, takiego miejsca, które możecie nazwać dom, a sala prób to co? Pies?
1: No my całe szczęście mamy to miejsce, które możemy nazwać domem i też w naszej szeroko pojętej twórczości ten temat często się pojawia. Właściwie miasto Warszawa, które jest naszym domem i ta tematyka miejskich opowieści, ale ogólnie nawiązywania do Warszawy u nas bardzo często się pojawia. Sala prób czasami faktycznie staje się drugim domem, a właściwie powinna się często stawać, ale z tą częstotliwością grania prób też bardzo różnie bywa.
2: Wiesz co, może dla mnie to nie tylko sala prób, ale kiedyś to była przede wszystkim knajpa, z której się wywodzimy, ponieważ tutaj pełniliśmy różne role w tej knajpie, to znaczy Piotrek był DJ-em, Janek, nasz trębacz również, ja byłem bramkarzem, nasz klawiszowiec był akustykiem w klubie, więc wszyscy spotkaliśmy się w jednym miejscu, które stanowiło nasze takie spoiwo, taki dom i tam nabieraliśmy tych inspiracji, które potem objawiły się w formie płyt i nagrań.
0: A wy tam nie graliście jako zespół jeszcze?
2: Jeszcze krok stawialiśmy na deskach już nieistniejącego Radia Luksemburg, potem Dobrej Karmy, Indeksu. To są wszystkie kluby warszawskie, które gościły wiele, wiele zespołów zarówno z Polski, zarówno z zagranicy. No tam stawialiśmy pierwsze kroki muzyczne, ucząc się tak naprawdę słuchać muzyki i wybierając to, co dobre.
1: No niestety Warszawa może się pochwalić niechlubnie dużą ilością klubów, które już nie istnieją. Później często pojawialiśmy się w Fonobarze, z którym również tutaj nasz Patryczek był związany w jakiś sposób. Nieodżałowany Pogłos, gdzie również mieliśmy okazję zagrać wiele koncertów.
3: Tak, no, pozdrawiam całą ekipę Pogłosu.
1: Tak jest, pozdrawiamy. Łezka się wokół kręci, no na samym.
2: Więc jeżeli pytasz, co jest naszym domem, to myślę, że prędzej właśnie kluby i knajpy niż sala prób.
0: Kochani, to zostaniemy w tym temacie, bo to jest przepiękne wyznanie dla kobiety, która stoi po drugiej stronie. Wszyscy ci, którzy jeszcze piją alkohol, powinni teraz przyłożyć ucha do makakofonii. Baby, have fun.

0: teraz im możesz powiedzieć, dlaczego nie możesz normalnie słuchać muzyki, a nie poza anteną będziesz tutaj z kumplami rozmawiał.
1: To jest bardzo ważna kwestia. W dzisiejszych czasach to coraz trudniej o miejsce, w którym można słychać płyt CD. Ja na przykład już nie mam tak naprawdę żadnego odtwarzacza CD. Od kilku lat mówię sobie, że kurde, dorwę jakiś taki segment, gdzie pod gramofonem sobie wrzucę coś na CD i nawet na kasyciaki, ale jakoś nie mogę się zebrać, ale muzyki powinno się słuchać z płyt winylowych i my również oczywiście o tym w naszej twórczości śpiewamy, bo płyta winylowa ma swoją duszę i cały rytuał, gdzie tak naprawdę możesz sobie faktycznie wstać, przekręcić tą płytę i wsłuchać się w bardzo dokładny zapis z płyty winylowej, to jest niesamowite przeżycie i zachęcamy do, że tak powiem, wspierania zespołów, wspierania wydawnictw, wspierania również niezależnych organizacji, że tak powiem, które zajmują się wydawaniem płyt. Pozdrawiamy z tej strony również naszego wspaniałego wydawcę Rodzyna.
0: Też się dołączę. Oni przynieśli dla państwa coś pomiędzy, bo koszulki i czapki z napisem Criminal Tango.
1: Płytę winylową
0: z bardzo ładnymi obrazkami. O, i teraz się wysypali jeszcze, że mają płytę winylową. Wrócimy do tego w kolejnej godzinie. Na razie zapraszam państwa bardzo serdecznie na balkon z lat 90. Też się dowiemy przy okazji, czy wśród bikiniarzy jest to jeszcze modne.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: You know, for you I will do it, because I know you appreciate my music. At a deeper level than most people do, and I, for you, I will. Don't tell the other guys in the band.
3: Okay, I'll
2: My cacophonia, baby, have fun. This is Danny from Tool. Enjoy the show.

0: raty taty, winyle zajmują zbyt dużo miejsca, napisał mój prywatny ochroniarz. Dobry wieczór Państwu, witamy w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliliśmy Państwa z powodu jej rozpoczęcia, tym razem z Enimy z 1996. Panowie wybrali 46 and 2. A który z panów konkretnie? Czy siostra?
1: Komisja kontroli gier i losowania wybrała demokratycznie ten numer.
0: Super.
1: Uznaliśmy, że ta końcówka zasługuje na to, żeby wybrać ten numer do twojej audycji.
0: Rozumiem, super.
1: Więcej grzechów nie pamiętam.
0: Bardzo mi się podoba. Dobrze, panowie, bo tak, wy tam umieściliście na antyradiowym Facebooku, na który zapraszam wszystkich nieustannie, gorąco i tak dalej, że gracie na przykład w Warsaw by Night w listopadzie, natomiast nie napisaliście, w jakim klubie będziecie obchodzić to swoje... To nie będzie jubileusz.
1: To będzie celebracja urodzin, no bo jubileusz jest okrągły, nie?
0: Tak. Prawda, mówię, tak.
1: Dokładnie, a to będzie słodka szesnastka.
0: Bardzo dobrze.
1: W Voodoo Club, gdzie spotkamy się na scenie z United Tears, The Windows i The Analogs, ale też pewnie pojawią się znamienite postacie z naszej tutaj rodzimej stołecznej sceny. Więcej no nie powiemy, ale na pewno będzie, wiesz, tam będzie rock and roll.
0: Czyli tam grubo będzie w ogóle.
2: Będzie, oj, będzie bal.
0: Dobrze, a te
1: ja ubezpieczenie już wykupiłem.
0: A te wcześniejsze sztuki, które gracie poza Warsaw by Night, to co? To już nie będzie tak grubo?
1: Będzie.
2: Też będzie.
3: Słuchaj, dzień wcześniej teraz gramy w Płocku razem z The Windows w ramach też ich trasy koncertowej. 30 października odwiedzimy miasto Świętej Wieży, czyli Częstochowę, też w towarzystwie The Analogs. Na przyszłym roku na pewno zobaczycie nas na PRL-u razem z Farmellerem, ale to jeszcze jest w powijakach. Natomiast ustalamy w tym momencie trasę koncertową na kolejny rok, więc myślę, że tych koncertów będzie znacznie, znacznie więcej.
0: The Windows, pozdrawiam was serdecznie. Tak, my się spotkamy wkrótce, bo oni pisali do mnie, że wydają płytę. Tylko puśćcie jakiś ten utwór tutaj, żebym miał co grać w małpiarni. Wiecie, dla słuchaczy naszych, tak, przed premierą jeszcze, nie? Wiecie, tak jak robimy najbardziej. Dobrze, słuchajcie, a prócz tego, że kto odpowiada za szatę graficzną? Właśnie, kto wam robi te koszulki, te czapki? Może wymyśliliście jakieś pytanie konkursowe dla naszych słuchaczy, co oni mają ten wiedzieć, żeby...
1: To przy następnym wejściu chyba, co? Zrobimy ten konkursik.
2: Tak jest, ale dobrze. O kwestię dotyczącą naszej wspaniałej okładki, to pozdrawiamy Krzyśka Biniawskiego, który jest autorem tej właśnie okładki.
1: Caruso.
2: Jest to okładka rysowana bez użycia sztucznej inteligencji, której to Krzysiek nie jest zbyt dużym zwolennikiem.
0: Ja też nie. A ci dwaj bokserzy, których ja mam na koszulce?
2: A tu z kolei Old School Design. Zapraszamy serdecznie na sociale Malwiny. Ona jest autorką tego oto wspaniałego wzoru.
0: Dziewczynka to zrobiła?
2: Tak jest.
0: Ucałujcie ją ode mnie, kurza melodia.
1: Tylko ten wzór ma dziewczyna. Ma dziewczyna talent tutaj do...
2: Oj.
1: Naszych tutaj wyobrażeń graficznych.
0: A wy od dawna jesteście z nią sprzęgnięci artystycznie?
2: No już współpracujemy z nią od jakiegoś czasu i tutaj myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że tak naprawdę Malwina ma w swoim portfolio wiele, wiele zespołów z Europy, ale i nie tylko. Współpracuje z różnymi bandami z całego świata i tak naprawdę robi również swoje autorskie prace, sprzedaje koszulki, bluzy, printy, więc zapraszamy na jej sociale wszelkiego rodzaju, Facebooka, Instagrama, gdzie z jej wspaniałą twórczością każdy się może zapoznać.
0: Dobrze, a czy wy zmieniacie anturaż, jak wchodzicie na scenę? Macie jakieś specjalne stroje, czy niekoniecznie?
3: To staramy się jednak unifikować tą naszą, może nie tyle stylizację, co po prostu wyglądać porządnie na tej scenie, przygotować się do występu. Występujemy zwykle w czarnych koszulach,
2: tak, nasz happy color.
3: Tak. Ale mam wrażenie, że największy koloryt chyba mamy w tych fryzurach.
1: Dla jasności, Patryk jest łysy.
3: Bardzo cenię swoją łysinę. Mam nadzieję, że znajdę tu wielu popleczników. No tak, ale chłopaki jednak nawiązują stylizacją do bikiniarzy, chodzą w plerezach. Mamy jeszcze rozczochrańca, czyli naszego klawiszowca. I to stanowi taki pewien koloryt. Każdy dodaje do tego swojego ubioru pewne elementy garderoby, które też nawiązują do tych buntowników lat 50.
0: A kto opowie parę słów na temat utworu pod tytułem List?
1: No tak naprawdę to powinien opowiedzieć go nasz klawiszowiec Piotruś Brokat, którego
0: pozdrawiam serdecznie,
1: nie ma, gdyż jest autorem tego tekstu. Natomiast my pod tym tekstem też podpisujemy się rękami, prawą i lewą. Jest to pewnego rodzaju wyznanie. Jest to list napisany przez bikiniarzy z Criminal Tango do Warszawy.
2: List miłosny.
1: Jest w nim troszkę nawiązań do walk powstańczych, jest w nim dużo takich historii, widoków, które możemy sobie wyobrazić, słuchając ten numer, zamykając oczy, przemieszczając się właśnie po ulicach Warszawy. Coś, Patryk, jeszcze widzę, że chciałeś dodać, to może na następnym wejściu.

0: To jest 29 września, ale 1978 roku objawił się ósmy album zespołu Black Sabbath, Never Say Die. A 23 minuty temu minęła 23 i zdobyłem drugą koszulkę lidera z napisem właśnie Never Say Die. Dobrze, to był, moi drodzy, ostatni album w ich dorobku w oryginalnym składzie. To był ostatni z Ozzym Osbornem na wokalu do 2013 roku na przykład. I co na to Criminal Tango? Nie boicie się, że za chwilę na przykład się stanie tak, że wokalista będzie musiał opuścić zespół, bo coś tam, bo przedawkuje.
1: Nie prowokuj.
2: Nie podpuszczaj go.
1: Słuchaj, grając z sobą 16 lat, zachowujemy się często w rozmowach jak stare dobre małżeństwo. Raczej niedobre, a bardzo konfliktowe, więc jak przychodzi najmniejszy problem do załatwienia, to wyciągamy oczywiście wszystkie zwady, wszystkie problemy, wszystkie konflikty, które się wydarzyły 5-6 lat temu. Patrz tutaj na mojego odwiecznego dyskutanta, Michała, który ma tendencję do tego, że się ze mną nie zgadza bardzo często.
2: Dla sportu.
0: Oni się o fryzury kłócą poza anteną, moi drodzy.
1: To potem to chciałby się ogolić.
0: Dobrze.
2: Na pewno.
0: Mają dla was pytanie konkursowe, bo mówiliśmy o tym, że mamy koszulki, mamy czapeczki i czapeczkę będę testował w drodze powrotnej. Czy ona chroni moją niedogoloną łysinę przed tym powiewem znad Skandynawii? Czy absolutnie nie, kiedy wracam na rowerze? Tak. Ale moi drodzy, trzeba najpierw w temacie maila wysyłanego na makak@antyradio.pl. A płyta ma jakiś tytuł, czy nie?
3: Caruso.
0: A po prostu, tak?
2: Caruso.
0: Okej. Proszę wpisać, uwielbiam Caruso, nawet z Criminal Tango, a potem, teraz to oni już państwu powiedzą, co dalej.
3: No to co, żeby wygrać ten kryminalny zestaw, do prezesa Makaka powinien trafić mail z informacją, odpowiedzią na pytanie o atrybuty bikiniarza. Wymień jak najwięcej, minimum 3 atrybuty bikiniarza, czy to tego oryginalnego, czy współczesnego, niech wyobraźnia was poniesie.
0: Proszę się podpisywać imieniem, nazwiskiem, dołączyć dokładny adres pocztowy wraz z kodem. Tak. I teraz prawda życiowa pod tytułem Naprawa się nie czeka. Tylko, proszę bardzo, co z tymi prawami
3: to
0: się...
3: To dwa słowa opowiemy. Wiesz co, ja myślę, że tutaj nie będziemy daleko błądzić, tylko ja powiem...
0: Bo to jest wszystko w tekście powiedziane,
3: to jest wszystko powiedziane. To jest to, co ja zawsze mówię przed na koncertach przed tym numerem, że Criminal Tango to nie są tylko te wygibasy rock'n'rolle o szemranych interesach, ciemnych barach i nieprzyzwoitych anegdotach, ale to Criminal Tango jest też o rzeczach ważnych i jest o reakcjach na to, co się dzieje na świecie, w naszym kraju, w naszym mieście i że jeżeli dzieje się coś niepokojącego i ktoś podnosi łapsko na nasze prawa, na prawa człowieka, to naszym obowiązkiem jest wyjść i o te prawa zawalczyć. I o tym jest właśnie ten numer.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: To teraz widzę, to makakofonia Baby Have Fun. No i to widzę, to jest napis, który jest wokół twojej lewej sutki. Adam Woronowicz, aktor.

0: 1982, no to Kleos, proszę bardzo, panowie to wybrali z jakiego powodu? Chciałem się dowiedzieć, jak blisko jest bikiniarzem do The Clash?
1: O, może to nie był bikiniarz, ale dla mnie przynajmniej Criminal Tango jest trochę inspirowane Jakubem Żulczykiem, przynajmniej dla mnie, i Ślepcząc od świateł. Mam wrażenie, że to w tych tekstach przejawiają się właśnie takie przebrane typy, niegrzeczne dziewczyny, czy też ta nocna Warszawa, która była dla nas inspiracją w wielu miejscach. Ciekawostką jest to w ogóle, że bywaliśmy w tych samych dokładnie miejscach, które są wymienione w tej książce.
0: A nie skończyliście jak bohaterowie?
1: No nie, na szczęście nie, natomiast bardzo często takim symbolem tamtych czasów był właśnie The Clash.
0: Rozumiem. No dobrze, to teraz o Bardzie ulicy, proszę opowiedzieć.
1: Wiesz co, spoiwem w ogóle tej kapeli, oprócz tych klubów, w których graliśmy, był fakt, że wielu z nas wychowało się na Pradze Północ, na dzielnicy, która jest okryta dość złą sławą, natomiast na tej dzielnicy też się wychowało sporo artystów, poetów, muzyków. Każde miasto ma taką zakazaną dzielnicę. I kolejny kawałek, Bart ulicy, jest właśnie hołdem dla między innymi Stanisława Grzesiuka i innych muzyków, którzy grywali na warszawskich podwórkach, na skwerach, na placach, i to było naszą inspiracją.
0: No to proszę bardzo, zagłębimy się teraz w te ich inspiracje, moi drodzy.

0: Również, moi drodzy, 29 września, ale 2009 objawił się kurza melodia, czwarty album Alice in Chains, Black Gives Way to Blue, z którego Check My Brain przed chwilą poleciało. Dobrze, panowie, ale bo tak, wyście zaznaczyli, że w Warsaw by Night będziecie obchodzili swoje urodziny, a co z tymi pozostałymi miastami? Bo to ja myślałem, że to jest cały rok teraz, kurziwa, z Criminal Tango.
1: Cały rok celebracji.
0: Tak.
1: Słuchaj, no na pewno cała jesień celebracji urodzinowej, ale ten warszawski w Voodoo

0: będzie z tym takim najmocniejszym stemplem, ale jak szukamy tutaj, wiesz, większej ilości szemranych balów i koncertów, myślę, że dwa słowa mogę powiedzieć o przyszłym roku, gdzie wybieramy się razem z gospodarzami trasy Punk i Reggae Life Farbenlehre w trasę koncertową. No i nie będzie nas od lutego do maja w domach, bo będziemy na scenie grać bikiniarskiego rock'n'rolla. Więc trochę tego będzie.
1: A ci, którzy pozostaną samotni w tych waszych domach, już o tym wiedzą, czy nie?
2: Już wiedzą.
0: A musisz tak na antenie?
2: O, dowiedzą się.
1: Dobrze, to oni sobie wyjaśnią poza anteną, o co poszło, a my teraz posłuchamy chłopców z Ferajny. To jest właśnie o tym kwiecie młodzieży i nie tylko, nawet dziadersi się też łapią, z to słowo daję, których możecie spotkać na koncertach Criminal Tango i nie tylko. I nie tylko w Warsaw by Night, ale również wszędzie. Czy oszukuję ich wszystkich?
0: Wszędzie.
1: Wszędzie.
0: Wszędzie.
2: Wszędzie.
0: No dobrze, robimy kilometry.
1: Chłopcy z Ferajny jeżdżą po kraju.

0: Ja niestety nie mogłem się powstrzymać, moi drodzy, bo 29 września, ale 1987 objawił się czwarty czy trzeci album zespołu Red Hot Chili Peppers. Pozdrawiam przy okazji Gretka, bo to jego ulubiony band jest. Trzeci album, The Uplift, Mofo Party Plan. Tutaj plan był taki w ogóle, że Anthony Kiedis, wokalista tego zespołu, przestał ćpać. I tak się ucieszył z tego, że mu się odwyk udał, że tam zdaje się po miesiącu czy pół roku nieśpania stwierdził, że zrobi imprezę właśnie dla tych wszystkich, z którymi ćpał kiedyś, i wrócił do nałogu. A oni byli w trakcie nagrywania tejże płyty. On miał jeden numer napisany, reszta rodziła się w bólach. Ale polecam ją Państwu przede wszystkim z tego względu, że jest to ostatni album, na którym Hillel Slovak zagrał na gitarze, a jak niektórzy może słyszeli, Frusciante zżynał z niego właśnie. Po całości. Przyznał się do tego wielokrotnie w wywiadach. Czyli jak posłuchacie Państwo tego albumu pod kątem gitary, to będziecie wiedzieli, jak John Frusciante zżynał z Hillela Slovaka. I teraz połączcie to sobie wszystko z bardami warszawskimi i balangami, które się u nas odbywały. Drzewie i teraz, na które żeśmy zapraszali Państwa z trzema dżentelmenami, naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za przybycie, panowie.
1: I my również dziękujemy. Kłaniamy się w pas z bikiniarskim pozdrowieniem.
2: I zapraszamy przede wszystkim na nasze koncerty.
0: No właśnie, kiedy będzie najbliższy? Przypomnijcie Państwo, bardzo Was proszę.
2: 30 października w Częstochowie.
0: 30 października. A w jakim klubie?
2: 30 listopada.
0: W jakim klubie w tej Częstochowie?
1: W klubie.
0: W klubie Częstochowa, po prostu. Rozumiem, dobrze.
2: Cudownie.
0: To zanim się, moi drodzy, rozstaniemy... zanim się rozstaniemy, to ja chciałem rozkminić jedną rzecz z Katarzynką. Co ty, żeś, kochanie, tutaj zrobiła, że nagle zobaczyłem jakieś masy sierściuchów? W większości są to koty i psy. Gdzie są makaki? To przede wszystkim. Poza tym, dlaczego jest zrzut kotów i psów tutaj? Ja rozumiem, że koło okolic 23, kiedy wychodzimy na balkon z lat 90, to koty i psy, znaczy koty po tym kwasie i grzybach, są jak najbardziej wskazane, ale teraz kompletnie tego nie rozumiem. Dobrze, nieważne. Anyway, zapraszam Państwa na jutro. Zanim się rozstaniemy, do panów i do państwa mam uprzejmą prośbę, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ona ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst. Brzmi on następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tak? Dobrze. Wszyscy sobie ułożyli wszystko w głowach? To proszę bardzo, ja dla ułatwienia odliczę do trzech, a potem lecimy z flagą na kasku. Proszę uprzejmie, i raz, i dwa, i trzy.
3: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Stosunkowo udanej nocy.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki